Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. I'm a

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie współpraca w Hiszpanii Forda i Jelly, tanie auta z Włoch i akumulator latem. Arek Wodarski, zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Wielu kierowców uważa, że problemy z akumulatorem pojawiają się wyłącznie zimą. Tymczasem to błąd. Wysokie temperatury mają także negatywny wpływ na kondycję baterii. Upały przyspieszają proces starzenia ogniw, zwiększają tempo odparowywania elektrolitu i mogą skrócić żywotność nawet sprawnego akumulatora. Odpowiednia eksploatacja pozwala znacząco wydłużyć czas bezawaryjnej jego pracy. Przede wszystkim trzeba unikać wielotygodniowych postojów auta bez uruchamiania silnika. Nawet wyłączony pojazd, przypomnę, pobiera niewielką ilość energii, ale zawsze, na przykład na potrzeby alarmu, sterowników czy systemu bezkluczykowego.
2: Porady ekspertów.
1: Podczas dłuższego postoju warto okresowo uruchomić samochód lub doładować akumulator. Korzystnie wpływa także regularna eksploatacja auta na trasach pozwalających alternatorowi skutecznie uzupełnić energię pobraną podczas rozruchu. Auta używane głównie w ruchu miejskim znacznie częściej wymagają okresowego doładowywania. Na postoju warto ograniczać korzystanie z odbiorników energii przy wyłączonym silniku. Radio, oświetlenie, klimatyzacja postojowa czy ładowarki USB pozostawione na dłużej mogą niepotrzebnie rozładować akumulator. Jeżeli to możliwe, auto zawsze parkujmy w cieniu lub garażu. Dzięki temu temperatura pod maską będzie niższa, co ograniczy przegrzewanie się akumulatora oraz pozostałych elementów układu elektrycznego. Teraz Ford i Jelly współpracują w Hiszpanii.
2: Aktualności.
1: Chińczycy coraz mocniej inwestują w Europie. Ford i Jelly utworzyły spółkę, która będzie produkować nowe modele obu marek w fabryce amerykańskiego producenta w Hiszpanii. Wiadomo już, że w ramach wspólnych działań Ford wprowadzi na rynek zupełnie nowego kompaktowego crossovera w 2028 roku. Jelly wyprodukuje natomiast dwa elektryczne SUV-y dla swojej popularnej marki. Produkcja pierwszego modelu rozpocznie się za wspomniane już 2 lata. I na koniec ciekawostka, tanie auta z Włoch.
2: Ciekawostki.
1: Kraj uruchamia społeczny wynajem samochodów dla osób o niższych dochodach. Nowe auto będzie można użytkować za 100 euro miesięcznie. Opłata ma obejmować również ubezpieczenie, podatek drogowy i serwis, informuje Interia. Program obejmuje auto elektryczne i spalinowe. Uczestnik zakwalifikowany do tegoż programu będzie musiał wcześniej posiadać i oddać do zezłomowania samochód z napędem spełniającym wymogi normy Euro 4 lub starszy, będący jego własnością od co najmniej 12 miesięcy. Dziękuję. Dzisiaj w programie to wszystko. Życzę bezpiecznie udanych, wciąż wakacyjnych, bliższych i dalszych wyjazdów. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Świdnica rusza z naborem wniosków na usuwanie azbestu.
2: Ich celem jest zachęcenie większej liczby właścicieli nieruchomości do usuwania niebezpiecznych materiałów z dachów, elewacji i innych elementów budynków.
1: Głogów i wniosek o sprawdzenie, czy przy starostwie powiatowym może stanąć urzędomat.
3: Ma to znaczenie szczególnie dla osób pracujących, przedsiębiorców i mieszkańców, nie mogących załatwić spraw w godzinach funkcjonowania urzędu.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Szczegół już za chwilę, na początek. Drugie w obecnej kadencji referendum w sprawie odwołania wójt gminy Podgórzyn w powiecie karkonoskim. Rajcy podjęli decyzję w tej sprawie na ostatniej sesji stosunkiem głosów 8 do 5. Formalnym powodem jest to, że przez 2 lata z rzędu rada nie udzielała wójt Annie Kurowskiej wotum zaufania. Tymczasem zdaniem radnego Edwarda Wacha decyzja o zorganizowaniu referendum nie ma konkretnego uzasadnienia.
5: Jeżeli chodzi o wotum zaufania, nie jest to poparte w przypadku faktów merytorycznych, czyli nie ma konkretnego uzasadnienia.
2: Dla wójt gminy to już drugie referendum podczas 2-letniej kadencji. Pierwsze nieskuteczne zostało zorganizowane w czerwcu ubiegłego roku. Dla mnie jako wójta najważniejszy jest głos mieszkańców i zawsze go szanuję. Uważam też, że realizujemy na terenie gminy dużo inwestycji, podkreśla wójt Anna Kurowska.
6: Ja uważam, że realizujemy dużo inwestycji. W tej chwili podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie wykonawstwa odciągów pieszo-rowerowych.
2: Inaczej działania pani wójt ocenia przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn, Maciej Kopeć.
7: Zrobiłem 7 petycji, które podpisywało po 300-kilkadziesiąt osób, czyli średnio licząc 1/3 populacji Staniszowa. Żadna z tych rzeczy nie jest zrobiona.
2: Teraz informacja o podjęciu uchwały trafi do komisarza wyborczego, który wyznaczy termin głosowania. Zgodnie z ustawą referendum lokalne jest uznawane za ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% osób uprawnionych do głosowania, a rozstrzygnięcie zapada, jeżeli w sprawie oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Do tematu będziemy powracać. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: A teraz przenosimy się do Głogowa. Prawdopodobnie mieszkańcy powiatu głogowskiego będą mogli wkrótce skorzystać z urzędu, także wieczorami i w weekendy. Pojawił się wniosek o sprawdzenie, czy przy starostwie powiatowym będzie mógł stanąć urzędomat.
3: Radny Marcin Kuchnicki, autor wniosku, podkreśla, że poprawi to jakość obsługi i da mieszkańcom swobodę w załatwianiu spraw administracyjnych. Urzędomat umożliwia korzystanie z wybranych usług administracyjnych poza godzinami pracy urzędu, także wieczorami, weekendy oraz w dni wolne. Ma to znaczenie szczególnie dla osób pracujących, przedsiębiorców i mieszkańców, nie mogących załatwić spraw w godzinach funkcjonowania urzędu, a takich osób nie brakuje. Podobne rozwiązania sprawdzają się już w wielu samorządach i mogą służyć zarówno do odbioru, jak i do składania dokumentów. To poprzez odpowiednio zabezpieczone moduły do składania dokumentów. Starosta głogowski Michał Wnuk zapewnia, że sprawa zostanie dokładnie zbadana. Wyniki przygotowanej oceny będą podstawą do ewentualnej decyzji o wprowadzeniu urządzenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Świdnica rusza z naborem wniosków na usuwanie azbestu. Mieszkańcy, firmy i działkowcy mogą uzyskać na ten cel nawet 7000 zł dotacji.
2: Na realizację programu w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 60 tysięcy złotych. O przyznaniu dotacji zdecyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków, dlatego warto przygotować dokumenty jak najszybciej. Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać już od 10 sierpnia do 30 września tego roku. Nowy regulamin wprowadza również rozwiązania, które mają usprawnić realizację programu. Skrócono termin na złożenie wniosku o płatność po zakończeniu inwestycji. Beneficjenci będą mieli na to 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Pozwoli to sprawniej rozliczać środki i uruchamiać kolejne dotacje. Przewidziano także możliwość jednorazowego wydłużenia terminu realizacji inwestycji w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, jeśli rozpoczętych prac nie będzie można zakończyć w terminie określonym w umowie. Zmiany są kolejnym etapem realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy miasto Świdnica. Ich celem jest zachęcenie większej liczby właścicieli nieruchomości do usuwania niebezpiecznych materiałów z dachów, elewacji i innych elementów budynków oraz przyspieszenie procesu oczyszczania miasta z azbestu zgodnie z krajowym programem, który zakłada całkowite usunięcie tego materiału do 2032 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
3: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
2: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki, między innymi wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
5: Referendum! Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
2: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Pyk i po lipcu. To znaczy prawie. Został nam ostatni dzień miesiąca, który wspólnie rozpoczynamy. 31 dzień lipca z Muzycznym Radiem. 4 minuty po godzinie 6. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Ostatni dzień lipca z Muzycznym Radiem. 31 lipca roku 1914 urodził się Louis Define, francuski aktor komediowy, zmarły w 1983 roku. W 1962, a więc 64 lata temu, urodził się z kolei Wesley Snipes, amerykański aktor filmowy, znany m.in. z filmu Człowiek Demolka. W 1853, a więc ponad 170 lat temu, Ignacy Łukasiewicz zapalił publicznie lampy naftowe na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie. I jeszcze jedna data.
1: Kalendarium regionu.
0: Rok 1751, 31 dzień lipca. Wtedy to zaobserwowano w Jeleniej Górze trzęsienie ziemi. Skutkiem były m.in. widoczne pęknięcia w wieży przy bramie Wojanowskiej.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi Poland, this is Mikołaj Józef and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Wiadomo, że w domu najprzyjemniej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Ale uwaga, żeby się przy radiu za długo nie zasiedzieć i do pracy zdążyć. 6:20.
3: Jaś

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie Orkiestra 2026 w Muzycznym Radiu 623. Teraz Travis z przepięknej Szkocji z nagraniem A Ghost.

0: Italo Disco, no była miejscami dyskoteka w nocy. Nocą przeszły nad Dolnym Śląskiem miejscami opady i burze. Jeszcze w tej chwili pada i grzmi na przykład we wschodniej części regionu. Ale w wielu miejscach to była też noc tropikalna, czyli taka, w trakcie której temperatura wynosi 20 stopni i więcej, a chwilami w regionie mieliśmy w środku nocy nawet 25-26 stopni. Tak było na przykład w Legnicy, która zresztą wczoraj była najgorętszym polskim miastem z temperaturą, która przekroczyła 37 stopni. Dziś odrobinę niższe wskazania termometrów do 33-34. Znowu ta najwyższa temperatura zapowiadana dla Legnicy właśnie. Aktualnie mamy od 19 do 23 stopni. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nie zmieniło się od wczoraj i wynosi 1017 hektopaskali. Kolejny bardzo ładny dzień przed nami.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ale koniec tego dnia może przynieść lokalne, gwałtowne zjawiska pogodowe, burze. Na Śnieżce teraz 17 stopni. Muzyczne radio minęła 6.30. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Zniszczony przez powódź stadion w Stroniu Śląskim odbudowany.
3: Serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko. Więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
2: Ulica Wilcza w Złotoryi do przebudowy.
4: Przebudowa ma objąć 3 drogi miejskie.
2: A na początek prokuratura okręgowa w Świdnicy, która wszczęła śledztwo w sprawie narażenia w Ząbkowicach Śląskich ówczesnego kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek podania wymienionemu w nieustalony sposób dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u pokrzywdzonego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności.
5: Jak już informowaliśmy, w związku z artykułami prasowymi, które w przestrzeni medialnej pojawiły się pod koniec czerwca tego roku, prokurator Małgorzata Czajkowska w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające celem sprawdzenia, czy ewentualnie nie doszło do popełnienia przestępstwa. Czynności wykonane w ramach postępowania sprawdzającego nie wykluczyły możliwości, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, ponieważ tryb prowadzenia czynności w ramach artykułu 307 KPK nie pozwala co do zasady na przeprowadzenie czynności wymagających spisania protokołu, a takie są konieczne do przeprowadzenia, aby jak gdyby potwierdzić bądź wyeliminować możliwość popełnienia przestępstwa co do tego konkretnego zdarzenia, koniecznym było wszczęcie postępowania.
6: A na czym mogłoby polegać przestępstwo? Na podaniu jakiejś substancji?
5: Na chwilę obecną nie mogę wypowiadać się na ten temat, dlatego że jest to właśnie okoliczność, którą należy sprawdzić, zweryfikować i ustalić. I to ustalenie takich okoliczności będzie na pewno miało też wpływ na ewentualne ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa.
6: Państwo powiadomiliście pana prezydenta, a czy przewidujecie przesłuchanie go w charakterze świadka?
5: Nie wykluczamy takiej możliwości. Zgodnie z informacją, którą przekazał mi tu prokurator prowadzący to postępowanie, w pierwszej kolejności będzie chciał przesłuchać osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia, dlatego że one mają na pewno największą wiedzę na temat tego, jak ta cała sytuacja wynikała. Tak jak wspomniałam, nie wykluczamy, że w dalszej kolejności będziemy rozważać możliwość przesłuchania obecnego prezydenta, pana Karola Nawrockiego.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Przenosimy się do Stronia Śląskiego, gdzie po raz pierwszy sportowcy i mieszkańcy weszli na sztuczną murawę całkowicie zniszczonego przez powódź stadionu. W Stroniu Śląskim był nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście nowy stadion kryształu Stronie Śląskie naprawdę robi wrażenie. Nowoczesna, certyfikowana przez FIFA sztuczna nawierzchnia, oświetlenie i cała niezbędna infrastruktura techniczna i socjalna zostały wybudowane w zasadzie od podstaw. To wszystko w miejscu, które przed 2 laty, na początku września 2024 roku, przyjęło pierwszą, najsilniejszą i najbardziej niszczycielską falę uderzeniową wody ze znajdującego się ledwie kilkaset metrów wyżej pękniętego zbiornika na potoku Morawka. Wtedy powódź niemal doszczętnie zniszczyła obiekt. Po odbudowie jest jak nowy.
3: No jest to miejsce historyczne, tak jak mówiłem na konferencji od 80 lat. To miejsce tutaj skupia mieszkańców wokół różnych zawodów, rozgrywek i tak dalej, więc chcieliśmy, żeby nawet nie przenosić tego stadionu w inne miejsce, bo tu jest jakieś serce, tu jest jakaś dusza. Po prostu serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
7: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz przy Stronie Śląskiego, które pieniądze na odbudowę stadionu dostało w ubiegłym roku od Ministerstwa Sportu. Jak powiedział biorący udział w ceremonii otwarcia minister sportu Jakub Rudnicki, 30 lipca 2026 roku, kiedy stadion został oddany ponownie do użytku, będzie jedną z ważniejszych kart w historii, nie tylko tej najnowszej, Stronia Śląskiego.
8: Wspólnie z moją drużyną w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z panem ministrem Piotrem Borysem, bardzo intensywnie tutaj działaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie popowodziowe. Jeżeli chodzi o samo Stronie Śląskie, to jest 43 miliony złotych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i turystyczną. Jesteśmy na pięknym boisku, byliśmy przed chwilą na basenie, który też ma wsparcie ponad 20 milionów złotych. Jest po przetargu, więc mam taką nadzieję, że ruszy inwestycja.
7: Powiedział w Stronie Śląskim minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki. Odbudowa zniszczonego przez powódź stadionu Kryształu Stronie Śląskiej kosztowała 14,5 miliona złotych, z czego 12, jak już wspomniałem, to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze Stronia Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ulicę Wilczą chce przebudować w przyszłym roku Urząd Miejski w Złotoryi. Miasto spróbuje pozyskać środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Właśnie ruszył nabór wniosków.
4: Przebudowa ma objąć trzy drogi miejskie. Wilczą na długości blisko 430 metrów. Jej przedłużenie w kierunku ulicy Wojska Polskiego, czyli fragment ulicy Słonecznej liczący prawie 80 metrów oraz niewielki ponad 20-metrowy odcinek ulicy Wiśniowej. Ratusz zakłada nie tylko ułożenie nowej nawierzchni na jezdni, ale także wymianę podbudowy i modernizację instalacji biegnących pod ziemią. Przebudowane mają być też chodniki i zjazdy na posesję. Zmieni się system oświetlenia ulicznego, do którego miasto dołoży doświetlenie przejść dla pieszych. W górnej części Wilczej na Łuku przy skwerze powstaną nowe miejsca parkingowe. Dokumentacja projektowa na przebudowę ponad pół kilometra miejskich dróg jest w trakcie opracowania i ma kosztować 98 tysięcy złotych. Projekt ma być gotowy jeszcze w sierpniu, bo miasto chce po raz kolejny szukać dofinansowania do inwestycji w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland. My name is Dario G and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Takie to lato. Lato na Dolnym Śląsku 2026 zawita w Karpaczu. Od dzisiaj do 2 sierpnia, więc od piątku do niedzieli. Na stoku Winterpol przy restauracji Dziki Wodospad 3 dni bezpłatnych atrakcji dla mieszkańców, ale oczywiście i turystów odwiedzających Karkonosze, odwiedzających Karpacz. Będzie okazja poznać, degustować regionalne produkty. Będą stoiska dolnośląskich producentów, będą pokazy kulinarne, podczas których będzie można spróbować na przykład zupy rybnej albo kanapek z paprykarzem z ryb słodkowodnych. Pyszności, zapowiadają się pyszności, ale też mnóstwo atrakcji dla dzieci z animacjami, z malowaniem twarzy, z mywalnymi tatuażami. To wszystko w ramach Lata na Dolnym Śląsku 2026, od dzisiaj do niedzieli w Karpaczu przy restauracji Dziki Wodospad. Tam będzie okazja poznać smak lokalnych produktów. Zapraszamy, zachęcamy. Ostatni dzień lipca z Muzycznym Radiem za 13 minut, godzina 7, za chwilę u nas horoskop.

0: Lucky. Zobaczymy, czy gwiazdy przyniosą nam dziś szczęście.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany. Czas spotkać się z bliską osobą. Ktoś pomoże spojrzeć na życie z większym dystansem. Byki urodzone w marcu znajdą się w niekomfortowej sytuacji, ale szybko znajdą z niej wyjście. Bliźnięta. Czas na rozstrzygnięcia. Z nowym miesiącem wyjaśni się w końcu sporo spraw. Raki. Możliwe drobne nieporozumienia przyniosą na szczęście więcej uśmiechu niż nerwów. Lwy. Weekend będzie udany, ale układ planet bardziej sprzyja działaniom w niedzielę. Panny wykażą się dziś talentem negocjacji i przyda się w czasie gorącej dyskusji przy grillu. Wagi. Optymistyczne nastawienie do życia pozwoli wyjść obronną ręką z małych kłopotów. Skorpiony otrzymają wiadomość, która wprawi w osłupienie. Czas w końcu zacząć działać. Strzelce napotkają drobne trudności. Będzie pot i z górki, ale za to satysfakcja gwarantowana. Koziorożce. Dzień na tak zwanej petardzie przyniesie dużo zaskakujących sytuacji i rozwiązań. Wodniki wszystko będą chciały zrobić szybko, nawet za szybko. Lepiej unikać pośpiechu. A ryby będą zmęczone tygodniem. Odpoczynek najlepiej zorganizować sobie w domu z rodziną. Co do osób urodzonych w ostatnim dniu lipca, to posiadają wielką intuicję. I to właśnie nią przeważnie kierują się w życiu. I zazwyczaj bardzo dobrze na tym wychodzą. Są też gorliwe, pracowite i zręcznie bronią swych interesów. Są także sprawiedliwe, szlachetne i ufne. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, rubin sprzyjający znak zodiaku to skorpion. Imieniny obchodzą dzisiaj Ignacy, człowiek odważny, uczuciowy i serdeczny. Helena, wrażliwa, inteligentna i zmienna. Oraz Lubomir, pogodny, uczciwy, dobry. Wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe. Piątkowy poranek z Muzycznym Radiem jest 6:52.
2: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Werdycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się, czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
2: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
4: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skutecznie opanować sytuację.
2: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
5: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
2: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
2: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie współpraca w Hiszpanii Forda i Jelly, tanie auta z Włoch i akumulator latem. Arek Wodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Wielu kierowców uważa, że problemy z akumulatorem pojawiają się wyłącznie zimą. Tymczasem to błąd. Wysokie temperatury mają także negatywny wpływ na kondycję baterii. Upały przyspieszają proces starzenia ogniw, zwiększają tempo odparowywania elektrolitu i mogą skrócić żywotność nawet sprawnego akumulatora. Odpowiednia eksploatacja pozwala znacząco wydłużyć czas bezawaryjnej jego pracy. Przede wszystkim trzeba unikać wielotygodniowych postojów auta bez uruchamiania silnika. Nawet wyłączony pojazd, przypomnę, pobiera niewielką ilość energii, ale zawsze, na przykład na potrzeby alarmu, sterowników czy systemu bezkluczykowego.
0: Porady ekspertów.
1: Podczas dłuższego postoju warto okresowo uruchomić samochód lub doładować akumulator. Korzystnie wpływa także regularna eksploatacja auta na trasach pozwalających alternatorowi skutecznie uzupełnić energię pobraną podczas rozruchu. Auta używane głównie w ruchu miejskim znacznie częściej wymagają okresowego doładowywania. Na postoju warto ograniczać korzystanie z odbiorników energii przy wyłączonym silniku. Radio, oświetlenie, klimatyzacja postojowa czy ładowarki USB pozostawione na dłużej mogą niepotrzebnie rozładować akumulator. Jeżeli to możliwe, auto zawsze parkujmy w cieniu lub garażu. Dzięki temu temperatura pod maską będzie niższa, co ograniczy przegrzewanie się akumulatora oraz pozostałych elementów układu elektrycznego. Teraz Ford i Jelly współpracują w Hiszpanii.
0: Aktualności.
1: Chińczycy coraz mocniej inwestują w Europie. Ford i Jelly utworzyły spółkę, która będzie produkować nowe modele obu marek w fabryce amerykańskiego producenta w Hiszpanii. Wiadomo już, że w ramach wspólnych działań Ford wprowadzi na rynek zupełnie nowego kompaktowego crossovera w 2028 roku. Jelly wyprodukuje natomiast dwa elektryczne SUV-y dla swojej popularnej marki. Produkcja pierwszego modelu rozpocznie się za wspomniane już 2 lata. I na koniec ciekawostka, tanie auta z Włoch.
0: Ciekawostki.
1: Kraj uruchamia społeczny wynajem samochodów dla osób o niższych dochodach. Nowe auto będzie można użytkować za 100 euro miesięcznie. Opłata ma obejmować również ubezpieczenie, podatek drogowy i serwis, informuje Interia. Program obejmuje auto elektryczne i spalinowe. Uczestnik zakwalifikowany do tegoż programu będzie musiał wcześniej posiadać i oddać do zezłomowania samochód z napędem spełniającym wymogi normy Euro 4 lub starszy, będący jego własnością od co najmniej 12 miesięcy. Dziękuję. Dzisiaj w programie to wszystko. Życzę bezpiecznych, udanych, wciąż wakacyjnych, bliższych i dalszych wyjazdów. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.
3: Kajra i Hania Kuzimowicz w piosence Szkoda na to łez, 7:15.

7.25 Muzyczne Radio. Jeśli jeszcze zmęczeni, jacyś niewyspani, to być może skutki tych pobudek niespodziewanych w środku nocy. Czy was też zbudziło to potężne wietrzysko gdzieś w okolicach godziny pierwszej właśnie? W Jeleniej Górze między innymi, w Kotlinie. A były przecież i miejsca, gdzie zagrzmiało, gdzie przeszły konkretniejsze burze. Szczegóły prognozy na piątek już za chwilę w raporcie regionalnym.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
2: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
2: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne radio po nocy tropikalnej z temperaturą, która właśnie w nocy w wielu miejscach przekraczała 20 stopni. W tej chwili w północno-wschodniej i wschodniej części regionu jeszcze opady deszczu, jeszcze lokalne burze. Za jakiś czas się wypogodzi, znów zrobi się bardzo ciepło, znów zrobi się upalnie, bo temperatura ma znów przekraczać 30 stopni. Może nie aż tak gorąco jak wczoraj. Wczoraj mieliśmy 37 stopni w Legnicy. Dzisiaj dla tego miasta zapowiadane jest 34 stopnie, dla Wrocławia 33. Aktualnie od 20 do 24 stopni. Słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków, a ciśnienie niezmiennie wynosi 1017 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Przed nami bardzo ładny, słoneczny dzień, który lokalnie zakończy się burzami i opadami. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: No i właśnie taki poranek na Dolnym Śląsku. W niektórych miejscach trochę pokropiło, trochę zagrzmiało, ale przed nami kolejny dzień upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla większości powiatów wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, z wyjątkiem powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, Kamiennogórskiego, Karkonoskiego i Jeleniogóra. Temperatury maksymalnie wzrosną nawet do 35 stopni Celsjusza. Synoptycy przypominają, że upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore. Dalsze informacje. Kolejne utrudnienia w ruchu szykują się w Jeleniej Górze. Już od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
4: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową, z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
3: A na koniec odkrywamy tajemnicę. To już czwarty sezon badań archeologicznych na zamku w Bolkowie, oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym średniowiecznej warowni oraz w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, ale nadal twierdza skrywa wiele tajemnic, mówi Stanisław Wilk, kierownik prac archeologicznych Muzeum Karkonoskiego.
5: Te prace, które rozpoczęliśmy w 2023 roku, początkowo wydawało nam się, że główny nacisk położył na inne miejsce zamku, na inny okres, którego szukaliśmy, czyli chcieliśmy zbadać związki między wieżą Bergfriedową a murem obwodowym i ustalić dokładnie chronologię wzniesienia tych murów obwodowych. Natomiast to, co odkryliśmy w północnej części zamku, na dziedzińcu głównym, zupełnie zmieniło naszą optykę, to znaczy oczywiście kontynuujemy te prace koło wieży, ale to tutaj odkryliśmy zespół reliktów murowanych, budowli, które były wznoszone co najmniej od drugiej połowy, a może od połowy XIII wieku, właściwie do wieku XVIII, czyli do momentu, kiedy powoli zamek popadał w ruinę i trwałą ruiną stał się na początku wieku XIX.
6: Przemysław Nocu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. My prowadzimy te badania wspólnie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, także oprócz tutaj naszych studentów są także wolontariusze, którzy funkcjonują w ramach takiego koła miłośników archeologii w muzeum, ale faktycznie my mamy na razie te wykopy dwa, które może dla nas są duże, ale w przestrzeni zamku stanowią tylko jakby niewielką część jego powierzchni. Archeologia to jest próba odpowiadania na pytania. Natomiast im bardziej się kopie, to może na jedno, dwa pytania odpowiadamy, ale pojawia się pięć kolejnych. Więc dopóki nie zejdziemy do najniższych warstw, czyli nie będziemy mogli rozpoznać tych wszystkich obiektów, które tutaj są i powiązanych z nimi warstw, które albo łączą się z jakąś działalnością budowlaną tutaj prowadzoną, życiem na zamku, albo niszczeniem tego zamku, no to jeszcze nie będziemy mieli tej pełnej historii, nawet w przestrzeni tego dużego wykopu, który jest w tej chwili na głównym dziedzińcu przed pałacem.
3: Wakacje to czas, kiedy człowiek wypoczywa. Tutaj widać, że wy wypoczywacie, ale przy pracy.
7: Wakacje to jest czas wykopów dla nas. Ale szczerze powiem, że my to wszyscy uwielbiamy. To jest najlepsze, co można robić w wolnym czasie. Chociaż faktycznie czasami jest to męczące. Ja jestem głównym inwentaryzatorem polowym na wykopie już trzeci rok. Ja dbam o to, żeby nic się nie zgubiło i wszystko było tak, jak powinno.
3: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje o 8.30. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić trochę tajemnicy, to oczywiście zapraszamy na zamek w Bolkowie, gdzie można też przy okazji popatrzeć, jak pracują archeolodzy. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: gdyby ktoś dowiedział się o zmianach, w sensie takim, że można już tą drogą przejechać. Bardzo liczymy na wasz sygnał 757-646-646. Można też w naszej aplikacji zostawić głosówkę. Muzyczne Radio w piątek w ostatnim dniu lipca.
1: Drogi na gorąco. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Ktoś gdzieś letnią porą w piosence z lat 80. grupy Simple Minds. Someone, Somewhere in Summertime.

0: Muzyczne Radio w piątek w ostatnim dniu lipca. Akurat młoda artystka polska, którą usłyszymy za chwilę, pewnie jeszcze takimi rzeczami sobie głowy nie zawraca, rzeczami jak emerytura. Okazuje się, że coraz więcej stulatków w Polsce pobiera emeryturę, honorową emeryturę. O tym między innymi w wiadomościach za kilka minut, o tym, że rośnie liczba stuletków pobierających świadczenie honorowe. A to wspomniana artystka.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa, słuchajcie ze mną Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 8.
5: Czas na wiadomości.
7: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wardycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
8: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
9: Zatrzęsło się w domu.
10: Normalnie szok dla człowieka takiego.
11: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
10: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
7: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
12: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajających.
7: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
7: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melidi, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja, UEFA nie do końca w to wierzy. Oburzenie w Europie na pomysł tworzenia nowej spółki zarządzającej m.in. Mundialem jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
14: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji Mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich.
6: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciwu, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, a GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
15: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
6: W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z Hapoelem Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo dwaj kierowcy Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: na gorąco.
1: Wracamy do wypadku na drodze krajowej numer 8, na drodze z Barda do Ząbkowic Śląskich. W okolicach Barda doszło do wypadku, do zderzenia pojazdów ciężarowych, dwóch zresztą, autobusu i jednego auta osobowego. Mamy 5 osób rannych w tym zdarzeniu. Droga jest całkowicie zablokowana. Sugeruje się objazd z Kłodzka drogą krajową numer 46 przez Złoty Stok, następnie w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego do Ząbkowic Śląskich. To utrudnienie może potrwać jeszcze przez kilka godzin. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.

0: Nie śpimy, nie śpimy. Wspólnie rozpoczynamy nowy dzień, ostatni dzień lipca.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Już prawie 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj urodziny Grzegorza Turnała, który przyszedł na świat w Krakowie 59 lat temu, w 1967 roku. Wokalista, kompozytor, wykonawca szeroko pojętej poezji śpiewanej. Autora takich utworów jak Cichosza Bracka czy Między Ciszą a Ciszą. Artysty, który współpracował z wieloma innymi wykonawcami, m.in. z Anną Marią Jopek, z Janem Kanty-Pawluśkiewiczem, Andrzejem Sikorowskim, Stanisławem Sojką czy Justyną Steczkowską. Grzegorz Turnał kończy dziś 59 lat, a 62 urodziny obchodzi Caroline Müller, holenderska wokalistka znana jako Sissy Catch. W latach 80. jeszcze rozpoczęła współpracę z Dieterem Bolenem z grupy Model Talking. Producentem, kompozytorem. I ta współpraca z Bolenem zaowocowała wieloma przebojami, takimi jak I Can Lose My Heart Tonight, 'Cause You Are Young, czy na przykład Soul Survivor. Sissy Catch kończy 62 lata, a 63 lata temu urodził się Norman Cook, znany jako Fatboy Slim. DJ, producent, kompozytor muzyki elektronicznej i tanecznej, który współpracował z m.in. z Freak Power czy The Mighty Dubcats. Fatboy Slim w 63 urodziny.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Wczoraj w najcieplejszym polskim, najgorętszym polskim mieście w Legnicy było ponad 37 stopni. Dzisiaj zapowiadanych jest 34-35 stopni, a więc odrobinę niższa temperatura. Jutro raczej już zdecydowanie niższa temperatura. Jutro chłodniej, na termometrach aktualnie od 22 do 25 stopni. Upalny, pogodny dzień zakończy się lokalnie opadami deszczu, burzami, które zresztą nawiedziły nasz region i ostatniej nocy. Może niektórzy nawet nie zauważyli, gdzieś tam jeszcze na wschodzie regionu może jeszcze kropić ciśnienie. Nie zmienia się i wynosi 1017 hektopaskali.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
4: A zaczynamy od ważnych informacji dla zmotoryzowanych. Kierowcy korzystający z mostu tolerancji w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z remontem dylatacji od poniedziałku 3 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 12. Największe zmiany odczują kierowcy ciężarówek, dla których wyznaczono objazdy, a samochody osobowe będą mogły przejeżdżać przez most, ale tylko ruchem wahadłowym.
5: A powodem zmian jest konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie przewidziano na początku inwestycji. Informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
6: Remontujemy dylatację na moście tolerancji w Głogowie. Do tej pory roboty były prowadzone pod obiektem, więc to nie miało wpływu na ruch drogowy. Natomiast od poniedziałku 3 sierpnia rusza kolejny etap, który wymaga wprowadzenia zmiany tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że zakres robót rozbiórkowych na moście jest większy niż pierwotnie zakładaliśmy. W związku z tym zwiększamy zakres i asortyment prac, a to wymaga obniżenia dopuszczalnego tonażu na moście.
5: Objazd dla pojazdów ciężarowych poprowadzono drogą krajową nr 12 od węzła Głogów Zachód, następnie trasą S3 do Nowej Soli i dalej drogami wojewódzkimi z powrotem na krajową 12. Takie rozwiązanie ma obowiązywać do końca sierpnia.
6: Pojazdy ciężarowe będą skierowane na wyznaczone w trybie awaryjnym objazdy dla samochodów, które będą jechały w kierunku Leszna przez drogę krajową nr 12, później na S3 od węzła Głogów Zachód do węzła Nowa Sól, a dalej drogami wojewódzkimi przez Przyborów, Bielawy, Ceber, Grodziec Mały w kierunku do drogi krajowej nr 12. Pojazdy osobowe na moście będą jeździły zgodnie z ruchem wahadłowym. W porze dziennej będzie on kierowany ręcznie, natomiast w porze nocnej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu jest planowane 31 sierpnia, tak więc prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, a także uwzględnienie zmian organizacji ruchu przy planowaniu podróży.
5: Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Tarkanowski Park Narodowy finalizuje wykup około 30 hektarów łąki lasów w rejonie Niedamirowa na Grzbiecie Lasowskim. Park przejął już 11 z 12 udziałów w nieruchomości. Zakup jest możliwy dzięki wsparciu Fundacji Drzewo Jutro, która podobnie jak w przypadku Stawów Podgórzyńskich sfinansuje całość transakcji wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, mówi Andrzej Raj, dyrektor Tarkanowskiego Parku Narodowego.
7: Został jeden niewielki udział, który wymaga pewnych proceduralnych decyzji, które powinny zapaść w sierpniu i mamy środki na wykup tego ostatniego udziału, jak również mamy zmianę planu finansowego, także nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to niezmiernie cenna nieruchomość z punktu widzenia przyrodniczego i ta jej wartość wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, lokalizacja w takim bardzo ciekawym miejscu tuż przy granicy Czeskiego Parku Narodowego. No a sama w sobie nieruchomość stanowi niezmiernie cenne siedliska przyrodnicze ze stanowiskami wielu bardzo rzadkich, chronionych gatunków roślin. W ślad za tym na pewno odkryjemy tam również wiele gatunków zwierząt bytujących, ptaków i oczywiście bezkręgowców.
4: Na koniec zmieniamy temat. Ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia. Sobotę 1 sierpnia zdominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W, czyli o 17:00 w hołdzie bohaterom zawyją syreny alarmowe. O tej godzinie m.in. w Polkowicach w Amfiteatrze Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku odbędzie się wydarzenie upamiętniające uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
8: Ma upamiętniać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć widowisko muzyczno-teatralne Kiedy zatrzymał się czas, przygotowane przez Centrum Kultury w Polkowicach. Przedsięwzięcie jest efektem wielu miesięcy pracy. O Powstaniu Warszawskim pamiętają Polkowice, pamięta Centrum Kultury, ale przede wszystkim pamiętają mieszkańcy miasta. To właśnie wspólnie z nimi, po castingu, miesiącach warsztatów i intensywnych prób powstała inscenizacja muzyczna, powiedział Bogdan Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach. Na scenie nie wystąpią zawodowi aktorzy. W widowisku udział wezmą mieszkańcy powiatu polkowickiego, dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy od miesięcy przygotowywali się do tego wydarzenia. Ich działania teatralne i muzyczne będą wyrazem wdzięczności oraz hołdem dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Pamięć o nich będzie widoczna nie tylko w Polkowicach. Chwała bohaterom. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: A w niedzielę na pewno warto będzie wybrać się do Złotoryli, gdzie rozpoczną się europejskie mistrzostwa, właściwie mistrzostwa Europy w płukaniu złota. Bardzo widowiskowa impreza. To kilka dni potrwa, tak więc trochę czasu mama zakończy się w kolejnym weekendzie dniami i świętem miasta. Ciekawe koncerty, wydarzenia, no i mocna sportowa rywalizacja przy płukaniu złota. Kolejny raport o 9:30, a teraz informacje dla turystów, którzy wybiorą się dzisiaj w góry.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
10: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Gobrza, to w nich dyżurny Piotr Kasz. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura 18 do 22 stopni, na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialność ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 844,2 hektopaskale i spada. Oby się nie sprawdziły prognozy, że będzie po południu deszcz i burza, no ale miejmy nadzieję, że nie. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 24 stopnie, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. W Szklarskiej Porębie 23 stopnie, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Przy takiej pogodzie oczywiście nakrycie głowy jak najbardziej wskazane, jakieś dodatkowe buteleczki z wodą w plecaku też się przydadzą. Część szlaków ze względów remontowych jest zamknięta, na części ze szlaków też występują utrudnienia, proszę mieć to wszystko na uwadze.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hi Poland, I'm Drenchil and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea Keris.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.

0: Black Saturday to rzecz o sobocie.
1: Muzyczne radio.
0: A jak tam z waszymi planami na piątkowy wieczór, ostatni lipcowy wieczór 31 dnia miesiąca? Uwaga, uwaga, bo już dzisiaj o godzinie 20 na kolejny koncert z cyklu Muzyka wśród drzew w Krzeszowie. Tym razem na letniej scenie Dean Bowman, amerykański wokalista jazzowy pochodzący z Nowego Jorku, uznawany za jedną z najbardziej wyrazistych i wszechstronnych postaci nowojorskiej sceny downtown lat 90. Artysta regularnie występujący na międzynarodowych scenach, prezentując unikalną mieszankę gospel, bluesa, awangardowego jazzu. Podczas dzisiejszego koncertu w Krzeszowie wraz z Deanem Bowmanem zagra zespół w składzie Tomasz Dominik na perkusji, Łukasz Gorczyca, gitara basowa i Andrea De Luca na gitarze. No, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, bo czekają was emocjonujące brzmienia, niepowtarzalna atmosfera letniego koncertu w Parku Natury i Kultury w Krzeszowie. Wstęp wolny. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra. Dean Bowman dzisiaj o 20:00 w Krzeszowie, Muzyka wśród drzew w Parku Natury i Kultury, czyli w przepięknych okolicznościach przyrody. W ostatni lipcowy wieczór Dean Bowman to współpracownik m.in. Johna Scofielda czy Madony, której dźwiękami piosenki żegnam się w tej chwili. Zbyszek Daka, dziękuję za piątkowy poranek. Słyszymy się w niedzielę, również o poranku. Miłego dnia, pozdrawiam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
2: Czas na wiadomości.
4: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej, szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
5: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
4: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
4: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia. W niektórych miejscach w Polsce tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
7: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
4: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
8: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
9: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
8: Tak.
4: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nafciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
11: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą własne umiejętności, podejdziemy do drugiego spotkania, tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie i chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
10: O 20.30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
1: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby T0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
10: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych Mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3-0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. Dwa lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła na Mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: reklama.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
6: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: No rzeczywiście tego słońca będzie jeszcze dzisiaj sporo. Ostatni dzień lipca i do tego jeszcze piątek jutro. Przywitamy nowy miesiąc, sierpień. Arek Włodarski, zapraszam na południowy program Muzycznego Radia.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
2: Jak zawsze o poranku horoskop po raz pierwszy przed godziną siódmą, a później dla później wstających i dla tych, którzy nie mieli możliwości posłuchania horoskopu jeszcze raz po dziewiątej. Barany, czas spotkać się z bliską osobą. Ktoś pomoże spojrzeć na życie z większym dystansem. Byki urodzone w marcu znajdą się w niekomfortowej sytuacji, ale szybko znajdą z niej wyjście. Bliźnięta, czas na jakieś rozstrzygnięcia. Z nowym miesiącem wyjaśni się w końcu sporo spraw. Raki, możliwe drobne nieporozumienia przyniosą na szczęście więcej radości niż nerwów. Lwy, weekend będzie udany, ale układ planet bardziej sprzyja działaniom w niedzielę. Panny wykażą się dziś talentem negocjacji. Przyda się w czasie gorących dyskusji, na przykład przy grillu. Wagi, optymistyczne nastawienie do życia pozwoli wyjść obronną ręką z małych kłopotów. Skorpiony otrzymają wiadomość, która wprawi w osłupienie. Czas w końcu zacząć działać. Strzelcy napotkają drobne trudności. Będzie pot i z górki, ale za to satysfakcja gwarantowana. Koziorożce, dzień na tak zwanej petardzie. Przyniesie dużo zaskakujących sytuacji, ale też i rozwiązań. Wodniki wszystko będą chciały zrobić szybko. Nawet może to być zbyt szybko. Lepiej unikać pośpiechu i biegu. Ryby będą zmęczone tygodniem. Odpoczynek najlepiej zorganizować sobie w domu z rodziną. Osoby urodzone 31 lipca mają wielką intuicję i to właśnie nią przeważnie kierują się w życiu. Zazwyczaj bardzo dobrze na tym wychodzą. Są też gorliwe, pracowite, zręcznie bronią swych interesów, są też sprawiedliwe, szlachetne, ufne. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku, skorpion. Solenizanci dzisiaj imieniny świętują Ignacy, Helena, Lubomir, pogodny, dobry, uczciwy, Helena wrażliwa, inteligentna, zmienna, Ignacy odważny, uczuciowy i serdeczny. Niestety dzień już jest krótszy od najdłuższego, ponad godzinę i widać to i czuć. Dokładnie o godzinę i 9 minut. Dnia ubywa już dość szybko, około 2-3 minuty dziennie. Ubywa też księżyca, chociaż jeszcze pięknie świecił minionej nocy, tak na pomarańczowo, ale będzie, tak jak już mówiłem, go ubywać. Najbliższa pełnia 28 sierpnia i to, co ciekawe, też w piątek to się wydarzy, czyli dokładnie za miesiąc. 19 minut po godzinie 9, wracamy do muzyki. Za chwilę ważne informacje z regionu, 9.30 raport, wcześniej też ważne informacje dla dolnośląskich kierowców.
3: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają.

0: na gorąco.
1: Przypominamy o poważnych utrudnieniach na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Bardo. Doszło tutaj o poranku po godzinie 7 do zderzenia karambolu w sumie dwóch aut ciężarowych, autobusu i auta osobowego. 5 osób zostało rannych w tym zdarzeniu. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, ale droga w tym miejscu na odcinku Bardo-Ząbkowice-Ząbkowice-Bardo jest zablokowana. Objazd służby poprowadziły w następujący sposób. Kłodzko, DK46, Złoty Stok, droga wojewódzka 390, dalej Kamieniec Ząbkowicki, IDW392, także dalej Ząbkowice Śląskie. Te utrudnienia powolutku powinny ustępować, bo zdarzenie było po 7, przewidywany czas utrudnień był przedstawiony jako 3 godziny. Jeżeli służby zakończą wszystkie działania i wszystko zostanie posprzątane, no to na pewno was o tym poinformujemy. Uważajcie na siebie.
0: Drogi na gorąco.
1: To dla relaksu słoneczna muza UB40 w specjalnym remiksie Kingston Town.

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Piękny był wczoraj wieczór, a później w nocy nagle w wielu miejscach Dolnego Śląska, zwłaszcza w górach i na Pogórzu, nagle przyszedł jakiś huragan taki chwilowy, by obwiał bardzo silny wiatr i pewnie niektórzy z was to odczuli i się obudzili. Dzisiaj pogodniej, słonecznie, ale wieczorem i w nocy już burze nas czekają. Temperatury maksymalne w okolicach znów 34 stopni Celsjusza, jednak musimy być przygotowani już na jakieś gwałtowne wyładowania i opady deszczu ewentualne przy tym. To wszystko jednak wieczorem i w nocy.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Czas na raport regionalny, minęła 9.30, Jacek Rogulski.
6: Na początek karambol na dolnośląskim odcinku drogi krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Bardo, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i osobówka. Są ranni, droga jest zablokowana, relacjonuje podinspektor Ilona Goles z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.
7: Z dostępnych ustaleń wynika, że 80-letni kierujący Renault w trakcie manewru wyprzedzania autobusu zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy marki DAF, w wyniku czego wjechał do rowu. Natomiast po zatrzymaniu tego samochodu ciężarowego kolejna ciężarówka, również marki DAF, najechała na tył. Wszystkie służby zostały wysłane na miejsce. Na szczęście nie doszło do jak śmiertelnego wypadku. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala. Jeżeli chodzi o czas utrudnienia na tej drodze, to w tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że samochody ciężarowe wymagają specjalistycznego sprzętu do usunięcia. Prosimy o omijanie tej drogi. Proszę starać się jechać przez Dzierżoniów bądź Złoty Stok, ewentualnie wstrzymać się z podróżą.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Przenosimy się do Stronia Śląskiego, gdzie w czwartek po raz pierwszy sportowcy i mieszkańcy weszli na sztuczną murawę całkowicie zniszczonego przez powódź stadionu. W Stroniu Śląskim był nasz reporter Jacek Zych.
8: Nowy stadion kryształu Stronie Śląskie naprawdę robi wrażenie. Nowoczesna, certyfikowana przez FIFA sztuczna nawierzchnia, oświetlenie i cała niezbędna infrastruktura techniczna i socjalna zostały wybudowane w zasadzie od podstaw. To wszystko w miejscu, które przed 2 laty, na początku września 2024 roku, przyjęło pierwszą, najsilniejszą i najbardziej niszczycielską falę uderzeniową wody ze znajdującego się ledwie kilkaset metrów wyżej pękniętego zbiornika na potoku Morawka. Wtedy powódź niemal doszczętnie zniszczyła obiekt. Po odbudowie jest jak nowy.
9: No jest to miejsce historyczne, tak jak mówiłem na konferencji od 80 lat. To miejsce tutaj skupia mieszkańców wokół różnych zawodów, rozgrywek i tak dalej, więc chcieliśmy, żeby nawet nie przenosić tego stadionu w inne miejsce, bo tu jest jakieś serce, tu jest jakaś dusza, po prostu serce dla rozwoju piłki nożnej, ale myślę, że też nie tylko, więc bardzo się cieszę, że mamy taki nowoczesny obiekt w chwili obecnej.
8: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, które pieniądze na odbudowę stadionu dostało w ubiegłym roku od Ministerstwa Sportu. Jak powiedział biorący udział w ceremonii otwarcia minister sportu Jakub Rudnicki, 30 lipca 2026 roku, kiedy stadion został oddany ponownie do użytku, będzie jedną z ważniejszych kart lat w historii, nie tylko tej najnowszej, Stronia Śląskiego.
0: Wspólnie z moją drużyną w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z panem ministrem Piotrem Borysem, bardzo intensywnie tutaj działaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie popowodziowe. Jeżeli chodzi o samo Stronie Śląskie, to jest 43 miliony złotych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i turystyczną. Jesteśmy na pięknym boisku, byliśmy przed chwilą na basenie, który też ma wsparcie ponad 20 milionów złotych. Jest po przetargu, więc mam taką nadzieję, że ruszy inwestycja.
8: Powiedział w Stronie Śląskim minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki. Odbudowa zniszczonego przez powódź stadionu Kryształu Stronie Śląskiej kosztowała 14,5 miliona złotych, z czego 12, jak już wspomniałem, to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na koniec rozwiązujemy tajemnicę. To już czwarty sezon badań archeologicznych na zamku w Bolkowie oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym średniowiecznej warowni oraz w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia. Ale twierdza kryje jeszcze wiele tajemnic, mówi Stanisław Wilk, kierownik prac archeologicznych Muzeum Karkonoskiego.
10: Te prace, które rozpoczęliśmy w 2023 roku, początkowo wydawało nam się, że główny nacisk położymy na inne miejsce zamku, na inny okres, którego szukaliśmy, czyli chcieliśmy zbadać związki między wieżą Bergfriedową a murem obwodowym i ustalić dokładnie chronologię wzniesienia tych murów obwodowych. Natomiast to, co odkryliśmy w północnej części zamku, na dziedzińcu głównym, zupełnie zmieniło naszą optykę, to znaczy oczywiście kontynuujemy te prace koło wieży, ale to tutaj odkryliśmy zespół reliktów murowanych, budowli, które były wznoszone co najmniej od drugiej połowy, a może od połowy XIII wieku, właściwie do wieku XVIII, czyli do momentu, kiedy powoli zamek popadał w ruinę i trwałą ruiną stał się na początku wieku XIX.
11: Przemysław Nocu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. My prowadzimy te badania wspólnie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, także oprócz tutaj naszych studentów są także wolontariusze, którzy funkcjonują w ramach takiego koła miłośników archeologii w muzeum, ale faktycznie my mamy na razie te wykopy dwa, które może dla nas są duże, ale w przestrzeni zamku stanowią tylko jakby niewielką część jego powierzchni. Archeologia to jest próba odpowiadania na pytania. Natomiast im bardziej się kopie, to może na jedno, dwa pytania odpowiadamy, ale pojawia się pięć kolejnych. Więc dopóki nie zejdziemy do najniższych warstw, czyli nie będziemy mogli rozpoznać tych wszystkich obiektów, które tutaj są i powiązanych z nimi warstw, które albo łączą się z jakąś działalnością budowlaną tutaj prowadzoną, życiem na zamku albo niszczeniem tego zamku, no to jeszcze nie będziemy mieli tej pełnej historii, nawet w przestrzeni tego dużego wykopu, który jest w tej chwili na głównym dziedzińcu przed pałacem.
6: Wakacje to czas, kiedy człowiek wypoczywa. Tutaj widać, że wy wypoczywacie, ale przy pracy.
12: Wakacje to jest czas wykopów dla nas. Ale szczerze powiem, że my to wszyscy uwielbiamy. To jest najlepsze, co można robić w wolnym czasie. Chociaż faktycznie czasami jest to męczące. Ja jestem głównym inwentaryzatorem polowym na wykopie już trzeci rok. Ja dbam o to, żeby nic się nie zgubiło i wszystko było tak, jak powinno.
6: Kolejny raport o 10.30, a teraz ważne informacje dla turystów, którzy mimo ostrzeżeń meteorologicznych zaplanowali wycieczkę w góry.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, dobratownik dyżurny Piotr Kasz. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 18 do 22 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowy 4 metry na sekundę, widzialność ponad 50 km i ciśnienie atmosferyczne 844,2 hektopaskale i spada. Oby się nie sprawdziły prognozy, że będzie po południu deszcz i burza, no ale miejmy nadzieję, że nie. Stacje w górach w Karpaczu mamy 24 stopnie, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność, w Szklarskiej Porębie 23 stopnie, bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Przy takiej pogodzie oczywiście nakrycie głowy jak najbardziej wskazane, jakieś dodatkowe buteleczki z wodą w plecaku też się przydadzą. Część szlaków ze względów remontowych jest zamknięta, na części ze szlaków też występują utrudnienia, proszę mieć to wszystko na uwadze.
14: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś mamy zachmurzenie bardzo małe. Po południu może się troszeczkę bardziej zachmurzyć. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 32 stopni, czyli bardzo ciepło. W wyższych naszych partiach gór troszeczkę chłodniej, bo jest 19. Wiatr mamy południowo-zachodni, słaby. W górach warunki są dobre, więc zapraszam.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
17: Hi, this is Creon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Polska zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Miłe plażowanie także nad Bałtykiem. Dzisiaj temperatury lekko powyżej 20 stopni Celsjusza. Ostatnie dni dość sympatyczne, słoneczne. No i wydawać by się mogło czasami, że cała Polska ruszyła nad morze, zwłaszcza patrząc na ostatnie zdjęcia i filmy z plaży w Międzyzdrojach. Tłumy, takie, że szpilki nie można wetknąć na plaży po horyzont. No i w wodzie podobnie. Odpoczynek na całego.

0: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Someone needs to rap off the top.

0: 2:30. Dzisiaj ulubiony dzień tygodnia, zwłaszcza dla tych, którzy pracują, chociaż niektórzy też i robią w sobotę lub nawet w niedzielę.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tilaw, słuchacie muzycznego radia.
0: Piątek, piątunio, piąteczek. Cześć.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Trzy osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczyło gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
4: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
3: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
5: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
3: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18.00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melidi, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
6: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
3: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

upalne lato w pełni, dzisiaj także wysokie temperatury. Już te wszystkie ostrzeżenia zapewne wszyscy wzięli sobie do serca. Kto może i musi, no to nie ma problemu. Działania na słońcu, zresztą widać to na ulicach. Inni nie wychodzą z domu, między innymi starsze osoby, albo te działania, aktywność jest zredukowana do minimum niezbędnego. Tak czy tak uważać na siebie trzeba, ale oczywiście takie temperatury tam w okolicach 30 to nie jest też ekstremalny żaden upał. I zresztą widać to na ulicach, widać w górach. Mnóstwo ludzi korzysta z możliwości jazdy na rowerze, czy też uprawia inne aktywności. No tyle tylko, żeby trochę się chronić przed tym słońcem jednak i nawadniać. Prognoza pogody 10.30 plus do tego raport regionalny. A dzisiaj jeszcze uwaga, bo wieczorem w nocy synoptycy wieszczą możliwość burz. Przed nami Filip Lato z tytułową burzą. Nowy numer u nas, polska muza od pana Filipa.

Nowa polska muzyka z Hit Planety, codzienny listy przebojów, Bałza wysoko w ostatnim notowaniu, I Wanna. 10:20.

0: Klasyka polskiego rocka, sztywny Palazzi, nieprzemakalni. Dobra zapowiedź do pasma południowego, czyli największych przebojów minionych dekad. I oczywiście w tym gramy największe polskie hity. Za chwilę o 10.30 raport regionalny.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Pogodnie, słonecznie, gorąco, o upałach za chwilę będzie w raporcie. Temperatury wysokie, 34-35 stopni. Wieczorem, w nocy możliwe burze, ale według tych ostatnich prognoz nie będą one jakieś intensywne, jednak należy być na nie przygotowanym. Będą tylko gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku te wyładowania plus opady. Jak to wszystko się potoczy, no to przekonamy się już za kilkanaście godzin. Jutro już zdecydowanie w wielu regionach Dolnego Śląska chłodniej, na południu to tylko 24 stopnie, dzisiaj to przypomnę max 32-34.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
5: Raport zaczynamy od ostrzeżenia. Przed nami kolejny dzień upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla większości powiatów wyda ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia, z wyjątkiem powiatów kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, karkonoskiego i Jelenia Góra, gdzie obowiązuje drugi stopień alertów. Temperatury maksymalnie wzrosną dzisiaj nawet do 35 stopni Celsjusza. Natomiast wieczorem i w nocy spodziewane są opady deszczu i burze. Synoptycy przypominają, że upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Wraz ze wzrostem temperatur znacząco rośnie ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety w ciąży i osoby przewlekle chore. Podczas upałów musimy także dbać o czworonożnych pupili oraz dzikie zwierzęta, zapewniając im stały dostęp do świeżej wody, chłodne miejsca w cieniu oraz unikając spacerów w pełnym słońcu. I nigdy nie pozostawiajmy zwierząt w zamkniętym samochodzie.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Kierowcy korzystający z mostu tolerancji w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z remontem dilatacji od poniedziałku, 3 sierpnia, zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 12. Największe zmiany odczują kierowcy ciężarówek, dla których wyznaczono objazdy, a samochody osobowe będą mogły przejeżdżać przez most, ale tylko ruchem wahadłowym.
6: A powodem zmian jest konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie przewidziano na początku inwestycji, informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
7: Remontujemy dilatację na moście tolerancji w Głogowie. Do tej pory roboty były prowadzone pod obiektem, więc to nie miało wpływu na ruch drogowy. Natomiast od poniedziałku 3 sierpnia rusza kolejny etap, który wymaga wprowadzenia zmiany tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że zakres robót rozbiórkowych na moście jest większy niż pierwotnie zakładaliśmy. W związku z tym zwiększamy zakres i asortyment prac, a to wymaga obniżenia dopuszczalnego tonażu na moście.
6: Objazd dla pojazdów ciężarowych poprowadzono drogą krajową nr 12 od węzła Głogów Zachód, następnie trasą S3 do Nowej Soli i dalej drogami wojewódzkimi z powrotem na krajową 12. Takie rozwiązanie ma obowiązywać do końca sierpnia.
7: Pojazdy ciężarowe będą skierowane na wyznaczone w trybie awaryjnym kolejnym objazdy dla samochodów, które będą jechały w kierunku Leszna przez drogę krajową numer 12, później na S3 od węzła Głogów Zachód do węzła Nowa Sól, a dalej drogami wojewódzkimi przez Przyborów, Bielawy, Ceber, Grodziec Mały w kierunku do drogi krajowej numer 12. Pojazdy osobowe na moście będą jeździły zgodnie z ruchem wahadłowym. W porze dziennej będzie on kierowany ręcznie, natomiast w porze nocnej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu jest planowane 31 sierpnia, tak więc prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, a także uwzględnienie zmian organizacji ruchu przy planowaniu podróży.
6: Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Karkonoski Park Narodowy finalizuje wykup około 30 hektarów łąki lasów w rejonie Niedamirowa na Grzbiecie Lasowskim. Park przejął już 11 z 12 udziałów w nieruchomości. Zakup jest możliwy dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, która podobnie jak w przypadku Stawów Podgórzyńskich sfinansuje całość transakcji wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Został jeden niewielki udział, który wymaga pewnych proceduralnych decyzji, które powinny zapaść w sierpniu i mamy środki na wykup tego ostatniego udziału, jak również mamy zmianę planu finansowego, także nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to niezmiernie cenna nieruchomość z punktu widzenia przyrodniczego i ta jej wartość wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, lokalizacja w takim bardzo ciekawym miejscu tuż przy granicy Czeskiego Parku Narodowego. No a sama w sobie nieruchomość stanowi niezmiernie cenne siedliska przyrodnicze ze stanowiskami wielu bardzo rzadkich, chronionych gatunków roślin. W ślad za tym na pewno odkryjemy tam również wiele gatunków zwierząt bytujących, ptaków i oczywiście bezkręgowców.
5: Na koniec zmieniamy temat. Ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia. Sobotę 1 sierpnia zdominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinie W, czyli o 17 we wszystkich miastach w hołdzie bohaterom zawyją syreny alarmowe. O tej godzinie m.in. w Polkowicach w Amfiteatrze Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku odbędzie się uroczystość upamiętniająca uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.
9: Mieszkańcy będą mogli obejrzeć widowisko muzyczno-teatralne Kiedy zatrzymał się czas, przygotowane przez Centrum Kultury w Polkowicach. Przedsięwzięcie jest efektem wielu miesięcy pracy. O Powstaniu Warszawskim pamiętają Polkowice, pamięta Centrum Kultury, ale przede wszystkim pamiętają mieszkańcy miasta. To właśnie wspólnie z nimi, po castingu, miesiącach warsztatów i intensywnych prób powstała inscenizacja muzyczna, powiedział Bogdan Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach. Na scenie nie wystąpią zawodowi aktorzy. W widowisku udział wezmą mieszkańcy powiatu polkowickiego, dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy od miesięcy przygotowywali się do tego wydarzenia. Ich działania teatralne i muzyczne będą wyrazem wdzięczności oraz hołdem dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Pamięć o nich będzie widoczna nie tylko w Polkowicach. Chwała bohaterom. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu już po południu. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, we are Gamper and Dodoni. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Whoa.

0: 20 minut pozostało do 11. Wkrótce u nas dzisiejsza piosenka dnia. Nasz hit, typ wcześniej Kacperczyk i Vito Bambino z numerem Mam Talent.
1: Reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaikę.

0: bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
8: Autopromocja.
10: Bo to...

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Inna nam się objawiła z nowym numerem Morenito.

0: bez ciebie tu.
1: Oliwia Socha, pochodząca z Jeleniej Góry, utalentowana wokalistka, ale także wielokrotna mistrzyni Polski w badmintonie. Niedawno gościła w Muzycznym Radiu, współprowadząc z Radkiem część porannego programu. Do tego zwyciężczyni jednego z odcinka programu Szansa na sukces. Uczestniczyła też w programie m.in. The Voice of Poland, no i wydała album zatytułowany Debiutancki Pomiędzy. Burzysz mi plan, wspieramy polskich artystów, a jeszcze bardziej tych, którzy pochodzą z Dolnego Śląska. Polska lista przebojów, top30.pl u nas, przypomnę, w sobotę od godziny 13. A teraz już praktycznie wiadomości o 11.
2: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 11.
3: Czas na wiadomości.
4: 3 osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Werdecka. 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Werdecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec, Józef K., odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
5: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
6: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
7: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
4: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
8: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
4: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
3: były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

12, już prawie 13 minut po godzinie 11. Jason Derulo za nami, przed nami. Polski klasyk. Lubimy podśpiewywać. Nie wszyscy powiedzą to głośno, no to robią to za nas panowie z grupy Big Cyc. Nienawidzę szefa. W planach jeszcze m.in. Tom Petty, Sylwia Grzeszczak.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w Muzycznym Radiu.
2: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: 11.30 za chwilę u nas ekspres Jeleniogórski. W nim o naborze m.in. do szkół ponadstawowych i kolejnych utrudnieniach w ruchu w mieście od najbliższego poniedziałku. Szczegóły już wkrótce.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: Tęskniący za ciepłem chyba nie mają powodów do narzekań. Ci, którzy gorąca nie lubią, narzekają. No, zresztą w miastach na przykład, bo to też zależy właśnie, gdzie się mieszka. W mieście od nagrzanych murów i ulic te temperatury naprawdę są wysokie. Wieczorem wczoraj po południu we Wrocławiu, no to leciutko termometry w samochodach wskazywały 40-42 stopnie Celsjusza. Oczywiście nie mówimy o temperaturze takiej powietrza, ale ona też oczywiście była wysoka w granicach 35-36. Dzisiaj 32-34 stopnie, maksymalnie pogodnie do końca dnia, ale wieczorem i w nocy możliwe burze i przelotne opady deszczu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
4: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. W Jeleniej Górze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na finiszu. 1 września naukę rozpoczną uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych i 1 oddział liceum plastycznego. Aktualne informacje o wolnych miejscach są publikowane na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.
5: W Jeleniej Górze są jeszcze wolne miejsca. W kilku szkołach trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące, ale w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego pozostały jeszcze 4 wolne miejsca w klasie matematyczno-geograficznej z językiem angielskim. Wśród techników największym zainteresowaniem w podstawowej rekrutacji cieszył się zespół szkół elektronicznych, czyli popularny elektronik. I tutaj, niestety zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby jeszcze do tej szkoły aplikować, wszystkie miejsca zostały już zajęte. Natomiast są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, na kierunkach Technik Architektury Krajobrazu i albo Turystyki, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, w Zespole Szkół Technicznych Mechanik na kierunku Technik Budownictwa, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Spedytor, Technik Mechatronik, Technik Grafik i Poligrafii Cyfrowej oraz w szkołach branżowych 7 miejsc. W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych na kierunku Technik Fotografii i Multimediów, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych na kierunku Technik Ekonomista, Technik Organizacji Turystyki i Technik Eksploatacji Portów i Terminali i w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Popularnej Handlówce wolne miejsca w Szkole Branżowej na kierunkach magazynier, logistyk, fryzjer, sprzedawca, kelner, cukiernik oraz kucharz.
2: Sprawy bieżące.
4: Od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Marcin Ryłko.
5: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową, z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
2: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Czas biegnie, czas mija, kwadrans pozostał do godziny 12:00 przed nami.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ina z nowym singlem Morenito.

0: Słońce upały mają swoje dobre i złe strony. Niestety najlepszy jest złoty środek, ale o niego trudno. Państwa Europy Zachodniej i Południe, m.in. Hiszpania, Francja, zmagają się z potężnymi pożarami. Strażacy także z Dolnego Śląska wyruszyli w podróż, ale chyba już nawet panowie dojechali na miejsce. 2,5 tysiąca kilometrów przejechali, więc tam będą mieli bardzo dużo pracy związanej z pomocą strażakom z innych państw, oczywiście też z Hiszpanii, w walce z pożarami lasów. 105 strażaków dokładnie rozpocznie walkę z bardzo niebezpiecznymi pożarami w Hiszpanii. Auta, sprzęt docierają w rejon Madrytu. O tym m.in. przeczytacie na naszej stronie internetowej, tam również materiał dźwiękowy Andrzeja Stefańczyka. Będąc w regionie, no to z problemem braku wody zaczyna borykać się także Świeradów Zdrój. Wyschło ujęcie wody Bronka Czecha. Do pomocy niektórym mieszkańcom i turystom przygotowują się strażacy, którzy będą dowozić wodę z ujęcia w Czerniawie. No to też, kiedy brak opadów w Świeradowie, co roku pojawiają się problemy z zaopatrzeniem w wodę i cały czas apel miasta o ograniczenie zużycia wody. Na pewno jest zakaz podlewania z ujęć z wodociągów, na przykład ogródków. Na Węgrzech także problemy, to już w skali nie lokalnej, ale wręcz globalnej. Poziom Dunaju spadł do rekordowo niskich wartości i z tego powodu między innymi wyłączono jeden reaktor elektrowni jądrowej PAKS. Stało się to po raz pierwszy od 44 lat. Każda elektrownia jądrowa potrzebuje dużej ilości wody do chłodzenia reaktorów, a gdy jej brak, no to zaczynają się kłopoty.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Za 7 minut 12. Samo południe wiadomości, później druga godzina największych hitów wszechczasów u nas. Bob Marley, Ion Lion Zion.

0: to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
1: Czas na wiadomości.
5: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce. Marcin Szamiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały. To głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc rozsądek.
6: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
5: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
7: Uniewinnieni zostali Paweł i Józefka, główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
5: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
1: To były wiadomości.
8: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: soboty 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla

0: na gorąco.
1: No właśnie, gorące lato, drogi na gorąco. Niestety cały czas mamy utrudnienia na DK8 w bardzo poporannym karambolu dwóch ciężarówek, autobusu, auta osobowego. Nierozważne wyprzedzanie autobusu doprowadziło do tego nieszczęścia. Nikt nie zginął, na szczęście, ale tam kilka osób jest rannych, 4-5 podają źródła i to utrudnienie w tym miejscu miało się już zakończyć, ale niestety zostało przedłużone i wciąż w Bardzie na DK8 mamy problem. Droga zablokowana według informacji z południa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyznaczono objazdy przez Kłodzko, Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicy i Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie. Także utrudnienie na czwórce 144 km, kierunek Wrocław, węzeł Pietrzykowice. Awaria pojazdu, zablokowany prawy pas z wężka do lewego. No i tutaj też robią się małe zatory. Zresztą trzeba uważać, bo przy takich sytuacjach, gdzie wszyscy szybko jadą i później nagle niestety trzeba hamować, to ktoś wisi komuś na bagażniku i się robi większy kłopot nawet z takiego postoju samochodu ciężarowego blokującego jeden pas. Ostrożnie do przodu, 20 minut
0: na gorąco
1: po 12.
0: Zapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.

A wracając do miłych weekendowych tematów i wakacyjnych i letnich, polecamy konkurs Free Time u nas. 1 sierpnia w sobotę będziemy mieli rozstrzygnięcie naszego konkursu i zaproszenia, voucher na weekendowy pobyt z wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami dla dwóch osób w pałacu naszego partnera w Jeleniej Górze, czyli Pałacu Paulinum. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, koszt 2,46 zł. Z VAT-em i odpowiedzieć na proste pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w pałacu naszego partnera konkursu w Jeleniej Górze? Nasze ulubione bity od Borisa Brejchi jeszcze i Mrozu z Nic do Stracenia i kolejny raport regionalny już w przygotowaniu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Kolejny słoneczny, gorący dzień już trwa, już popołudnie. Temperatury maksymalne 32-34 stopnie Celsjusza. Różnica tylko taka w porównaniu z wczorajszym dniem, że wieczorem i w nocy mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu im towarzyszące. Bo jak to się wszystko skończy, jaka będzie intensywność i częstotliwość tych burz, na pewno będziemy Was informować im bliżej końca dnia.
11: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
14: Na początek powracamy do groźnego wypadku, do którego doszło dzisiaj rano na dolnośląskim odcinku drogi krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Bardo. Przypomnijmy, zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 ciężarówki, autobus i osobówka. 5 osób zostało rannych. Niestety droga jest nadal zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin, mówi podinspektor Ilona Golec z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.
15: Z dostępnych ustaleń wynika, że 80-letni kierujący Renault w trakcie manewru wyprzedzania autobusu zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy marki DAF, w wyniku czego wjechał do rowu. Natomiast po zatrzymaniu tego samochodu ciężarowego kolejna ciężarówka, również marki DAF, najechała na tył. Na szczęście nie doszło do śmiertelnego wypadku.
14: Do czasu usunięcia z drogi ciężarówek kierowcy mają do dyspozycji objazdy Kłodzko, droga krajowa 46, Złotystok, droga wojewódzka 390, Kamieniec Ząbkowicki, droga wojewódzka 392, Ząbkowice Śląskie.
13: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
14: Dzisiaj po przejechaniu ponad 2,5 tysiąca kilometrów do Hiszpanii w rejon Madrytu dotrze samochód strażacki ze sprzętem niezbędnym do działań ratowników modułu GFF Wrocław. Przypomnijmy, że przez najbliższy miesiąc strażacy z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia będą wspierać hiszpańskie służby w gaszeniu rozległych pożarów lasów, które od początku lipca pustoszą tę część Półwyspu Iberyjskiego i należą do największych w historii kraju.
16: Na obecną chwilę ustalony został region Castilla-La Mancha. Kapitan Przemysław Wrogolewicz, dowódca GFFF Wrocław. Tutaj mamy wyznaczone dwie miejscowości, to jest Toledo oraz Cuenca i tutaj nasze zespoły będą podzielone odpowiednio na zmiany robocze, na sekcje ratownicze i będziemy sobie rotować jeszcze między tymi rejonami, między tymi dwoma miejscowościami. Natomiast cały czas pozostajemy w dyspozycji lokalnych władz. Jeżeli będzie potrzeba dysponowania nas, alokowania na teren całego Królestwa Hiszpanii, będziemy tam dysponowani, ale to już według potrzeb.
17: Łącznie przez cały sierpień w Hiszpanii przy gaszeniu pożarów pomagać będzie 105 polskich strażaków, a ratownicy już w sobotę 1 sierpnia wojskowym samolotem CASA odlecą z lotniska Kraków-Balice do Hiszpanii, gdzie dołączą do działań prowadzonych w rejonie Madrytu. Przypomnijmy, od początku roku ogień strawił w Hiszpanii już ponad 172 tysiące hektarów lasów. lasów i terenów zielonych. To powierzchnia około 1724 km kwadratowych, niemal 6 razy większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Gdyby na przykład taki pożar wybuchł w Polsce, objąłby powierzchnią większą niż cały powiat karkonoski i miasto Jelenia Góra razem wzięte. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
14: Raport kończymy na sportowo. Po dwóch dekadach przerwy do Jeleniej Góry powrócił turniej dzikich drużyn. Wakacyjne rozgrywki, które przez wielu mieszkańców są wspominane z sentymentem jako mecze rozgrywane na popularnym dołku na Zabobrzu, ponownie zgromadziły amatorów piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych. Organizatorzy, w tym Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, podkreślają, że tegoroczna edycja ma być początkiem nowej tradycji. W kategorii od 14 do 17 lat najlepszy w tym roku był FC Chaos, a w grupie powyżej 18 lat GKS Podgórzyn, mówi Damian Kostka, kierownik Biura Prezydenta Jeleniej Góry.
3: To zaczęło się od takiego wpisu dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury Jarka Gromadzkiego, który był organizatorem turnieju drużyn, dzikich drużyn podwórkowych na popularnym dołku na Zabobrzu. I tak jeden telefon do Jarka, czy próbujemy to wskrzeszać. No i przy wsparciu finansowym miasta Jelenia Góra i przy pomocy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej po ponad 20 latach wróciliśmy do tego. Wiem, cieszę się, że chociaż te 9 drużyn, które startowało w tym roku, to jest taki prolog do tego, że co roku będzie ich coraz więcej, bo będziemy chcieli to kontynuować dzięki infrastrukturze Term Cieplickich. Możemy to robić tutaj na naszych obiektach przy ulicy Złotniczej. Dzięki wsparciu DZPN-u i miasta Jelenia Góra myślę, że ten turniej z roku na rok będzie miał coraz lepszą rangę, co potwierdzą też nagrody rzeczowe, bo to jest też chyba ważne.
4: Prezes GKS-u Podgórzyn Krzysztof Staniecki. Cieszę się, że miasto wróciło. Pamiętam, jak jeszcze nastolatkiem byłem. Grałem na turnieju na dołkach tak zwanych i fajna to była wtedy inicjatywa. Niestety później, tak jak tutaj, nawet nie wiedziałem, że to tyle lat trwało, ale 20 lat nie było. Cieszymy się, że DZPN wraz z miastem, z prezydentem Jeleniej Góry postanowili wejść z powrotem na tą ścieżkę piłkarską, żeby tutaj młodzi piłkarze, jakieś talenty może będą wkrótce, żeby zobaczyli, jak to jest, poczuli piłkę.
5: Kamil Wiliczko, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę tak z perspektywy tych czterech czwartków, które tak naprawdę są już za nami, że był to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o wakacyjne granie wspólnie z miastem Jelenia Góra. Sądzę, że wszystkim się podobało w dwóch kategoriach. Na koniec mogę to powiedzieć z pewną satysfakcją, że było to bardzo dobre z naszej strony, jak i też miasta Jeleniej Góry, podejście, że postanowiliśmy po 20 latach reaktywować to wydarzenie.
14: Na kolejny raport zapraszamy już o 13.30.
13: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello everyone, I'm Kate Ryan and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Pani na materacu, do Szwecji na lewo. Tak mi się przypomniała a propos tego gwizdka ratownika. Sędzia Drec i po co tyle pytań. Lata 90. Słoneczna Polska, muza.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Przed nami letniak od Iny i hiszpańskie Morenito.

0: niezapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.
1: Doktor Alban Bond, Victory Kombi, gdzie jesteś dziś? Dziś gdzieś na plaży pewnie z chęcią wszyscy byśmy byli. Arek Włodarski, dziękuję za ostatnie godziny. Fajnego weekendu, piątku. Odpoczywamy bezpiecznie nad wodą i dobrze się bawimy, tak jak wszyscy uczestnicy 32. Poland Rock Festival. Pozdrawiamy, bo tam nasi słuchacze też są i nasi ludzie. Trzymajcie się, na razie.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
0: Czas na wiadomości.
8: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
9: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
8: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
10: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
8: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
1: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
8: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Alex Rush, Running Away. Taka to ładna piosenka, na zegarze też ładnie, bo już 7 minut po godzinie 13 w głosie słychać piątek, weekendu początek. Dzisiaj gorąco, dzisiaj upalnie, jutro będzie przyjemnie, jutro będzie chłodniej, 24, 5, 6 stopni. To jakieś temperatury takie bardziej znośne i ludzkie, chociaż powiem wam, że mam mnóstwo znajomych, którzy mówią, że to dla nich za zimno, że się przyzwyczaili, że chcą tropików, ale większość tropików nie chce, nie lubi, dlatego nie powiem, że witam was gorąco, powiem witam ozięble, z odrobiną chłodu wiejącego w waszą stronę z klimatyzatorów. Radek Bajor, Muzyczne Radio. Dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: A za kilka chwil u nas Nico Santos, obiecujemy, że będzie.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio to nie polityk. Radio, jak coś obieca, to ma miejsce później i to na stówę. Obiecaliśmy, że będzie Nico Santos. Proszę bardzo, Nico Santos z All Time High wybrzmiewa. Teraz będziemy mieli gości, bo i po pierwsze będzie kombi. Tylko nie wiemy, czy to jest kombi i, czy kombi pisane przez jedno i... ale za to z Sławomirem Łosowskim, ale do kompletu jeszcze są panowie Liber i ten oto As 1.
1: Witam, tu Doniu. Dziś razem z wami słucham muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Drogi na gorąco.
1: Pierwsza wiadomość to dobra wiadomość. Droga krajowa numer 8 w miejscowość Bardo. Tam po zderzeniu busa i ciężarówki porannym już jest posprzątane i droga jest całkowicie przejezdna, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale pewnie zanim się rozładuje ten korek w tym miejscu, to jeszcze chwila potrwa. Natomiast tradycyjny korek piątkowy jest od zjazdu na Budziszów Wielki, jadąc od Zgorzelca w kierunku Wrocławia na A4. On sięga aż za kąty wrocławskie. Prawdopodobnie natężenie ruchu i sposób jazdy to determinuje powstawanie korka w tym miejscu. Gdybyście wiedzieli coś więcej niż my wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Panie i panowie, z wielką przyjemnością przedstawiamy Meduza i Khalid Weekend. Niech się darzy.

Music News startują z przytupem i już teraz zabierają Was do świata najnowszych piosenek. Natalia Zastępa, Jenny i Oskar Cyms pochwalą się nimi już za moment, zatem witamy, pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór Po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nie ukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retro klawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final. Boris Brejsza i MC Flipside, Dirty Beat i Cat's Eye z utworem Animal. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.

A jak będziecie lecieli S5 w kierunku na Poznań, to za Wrocławiem wysokość Ligoty Pięknej, przed Wisznią Małą też koreczek i też się stoi na Dębowo. Także uważajcie na siebie, drogie i drodzy. Nic dobrego kolego w sumie z tego formacji Żywych Schabów.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to Owe!
4: Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
7: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: 13.30 na zegarze. Ile to na tych termometrach teraz jest, możemy sprawdzić, ale na pewno jest dużo, a to dużo to wartości zawierające się między 29 i 9 w Jeleniej Górze, po 30 prawie 2 stopnie w tej chwili we Wrocławiu, a najwyższa temperatura, która ma być później, to 34 stopnie. Dzień słoneczny, ale po południu więcej chmur będzie, z nimi razem deszcze i prawdopodobne burze, w czasie których może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może powiać do 100 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Białec, mamy niekorzystny, ciśnienie niskie 1015 hektopaskali i spada, a jakość powietrza jest idealna, w najgorszym wypadku dobra. A teraz zaprosimy Was na raport regionalny, który przedstawi Beata Nowicka.
10: Remont basenu zakończy przebudowę centrum sportowego w Ząbkowicach Śląskich.
11: Trybuny, boisko sztuczne, więc wszystko w obiekcie sportowym jest już zrobione.
10: Gmina Lubin pozyskała ponad 25 tysięcy na nowe działania aktywizujące starszych mieszkańców.
12: Za pierwszą dotację 12 tysięcy złotych organizowany będzie cykl warsztatów i spotkań dedykowanych bezpośrednio członkom Rady Seniorów.
10: A na początek Jelenia Góra ten weekend będzie w stolicy Karkonoszy niezwykle bogaty wydarzenia. Jutro dominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinę W, czyli o 17. W hołdzie bohaterom zawyją syreny alarmowe. O tej godzinie m.in. w Jeleniej Górze odbędzie się uroczystość upamiętniająca uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń w historii, mówi Michał Kryla z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
13: Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkamy się 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17 na skwerze Powstańców Warszawy przy ulicy Podwale, tuż obok muralu, aby wspólnie oddać hołd bohaterom i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. O godzinie 17 w mieście rozlegnie się również minutowy sygnał alarmowy. Sygnał ten ma charakter ćwiczebny i okolicznościowy, ale zachęcamy mieszkańców, aby o godzinie 17 zatrzymać się na chwilę na ulicy i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Teraz Ząbkowice Śląskie, gdzie jeszcze w tym roku rozpocząć się ma przebudowa basenu letniego. To ostatni etap remontu miejskiego kompleksu sportowego. Pracą od samego początku przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
14: Pracom, co warto podkreślić, które rozpoczęły się już 4 lata temu. Przypomnę, że do tej pory najbardziej spektakularną ich częścią był zakończony w tym roku remont miejskiego stadionu piłkarskiego.
11: Skończyliśmy rolkowiskiem, czyli ostatnim elementem przebudowy. Trybuny, boisko sztuczne, więc wszystko w obiekcie sportowym jest już zrobione. W tej chwili kończymy modernizację Orlika. No i to, co teraz najważniejsze, to odbudowa otwartego basenu, który będzie uzupełnieniem krytego basenu.
14: Powiedział mi Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich. Inwestycja nie była tania, przebudowa stadionu Orlika i basenu letniego pochłonie łącznie ponad 80 milionów złotych. To tyle, co całoroczny budżet inwestycyjny całej gminy.
11: Tak, tylko bardzo dużo nam się udało pozyskać środków zewnętrznych, więc ten budżet gminy nie był taki bardzo mocno nadwyrężony. Oczywiście dokładamy, tak jak teraz otrzymaliśmy 18 milionów z Ministerstwa Sportu na odbudowę otwartego basenu, no ale dokładamy swoje 3 miliony, ale to jesteśmy w stanie, więc sobie pozwalamy na takie rzeczy, które będą służyły niesamowicie rozwojowi Ząbkowic Śląskich i aktywności naszych mieszkańców.
14: Ostatnim elementem sportowo-remontowej układanki ma być remont bieżni, a stadion i basen w Ząbkowicach Śląskich, jak większość obiektów sportowych na południu Dolnego Śląska, pochodzi jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego. Obiekty wybudowano w 1923 i 1927 roku. Od 4 lat przechodzą gruntowną modernizację. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
10: Gmina Lubin pozyskała łącznie 25 125 zł na nowe działania aktywizujące starszych mieszkańców. Pieniądze pochodzą z dwóch programów i pozwolą wzmocnić rolę seniorów i ich rady w gminie Lubin.
4: Zaplanowane działania mają pomóc członkom rady skutecznie reprezentować starszych mieszkańców, zgłaszać ich potrzeby i włączać się w życie lokalnej społeczności, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
12: Za pierwszą dotację 12 tysięcy złotych organizowany będzie cykl warsztatów i spotkań dedykowanych bezpośrednio członkom Rady Seniorów Gminy Lubin. Drugie dofinansowanie to ponad 13 tysięcy złotych. Jego głównym celem będzie zachęcenie starszych mieszkańców naszej gminy do większej aktywności społecznej i obywatelskiej. Także organizowane będą różne spotkania i warsztaty już dla znacznie szerszego grona.
4: Na przykład projekt Moc Współpracy i Aktywności Osób Starszych Rada Seniorów Gminy Lubin aktywizuje obywatelsko seniorów. Znalazł się w gronie zaledwie 237 przedsięwzięć z całej Polski, którym przyznano dotację. W obu przypadkach gmina czeka obecnie na podpisanie umów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what's up? It's Felix Jain, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Trzeba przyznać, że fajnie się tego słucha. Tego, czyli tego numeru Co Jeśli, to jest Carla Fernandez, przedstawicielka tych młodych, zdolnych, polskich, fajnych, z wielką przyszłością w krajowym showbiznesie. A teraz u nas, pozwólcie, na 16,5 minuty przed godziną 14 raz jeszcze zaprezentujemy ten numer.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Najczęściej grana piosenka dziś w Muzycznym Radiu, czyli w piątek 31 lipca. Oto Ina, oto Moreń.

0: Misha Miller, hej, na na na, melodia znana, fajna, lubiana, mniej lubiane są korki na autostradzie A4, jak będziecie jechali, to już przed Kostomłotami kilkanaście kilometrów, za zjazdem Wądroże Wielkie rozpoczyna się korek, najpierw stoi się na Dębowo, później coś się jedzie, później stoi do Kostomłotów, później coś się jedzie i tak aż za Wrocław, nie, do samego Wrocławia praktycznie, zakąty wrocławskie, S8, tak, czy to jest S8? Tak, A8, przepraszam, przed Wrocław Fabryczne zjazdem w okolicach Żerników też stoi na Dębowo. Uważajcie na siebie, 757-646-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Michael Schulte i Love Sick teraz, 11 przed drugą.

0: Człowiek tak sobie czyta, że panie powstały w roku 1998, rozwiązała się grupa w roku 2013, a reaktywowała w 2019, ale zdaje się, mało tworzą jakoś ostatnio, ale się faceci w nich kochali. To trzeba przyznać. Piękne, zdolne, fantastyczne, w różnych kolorach świata były to dziewczyny. Sugar Babes in the Middle. My patrzymy na zegarek, wychodzi nam, że jest 5 minut przed godziną 14. To jest muzyczne Radio Lato. To jest piątek, to jest 31 lipca i to jest Dzień Skarbowości. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują w takiej właśnie instytucji skarbowej, żeby byli dla nas łaskawi i żeby byli fajni, żeby byli mili. I jak się podatnik pomyli o jeden grosz, to żeby mu powiedzieć, ej, pomyliłeś się, nie ukażemy cię za to. Dla nich zatem niechże będzie ładna piosenka od tego gościa, a co?
1: Hej, hej, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Bawcie się dobrze przy moich piosenkach. Nowe

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
5: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
4: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
5: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
4: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
3: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
6: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowanie.
3: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Słuchajcie, zawód DJ-a to jest zawód, który cieszy się ogromną estymą. DJ-e są fajni, radiowi również czasami bywają fajni. Nasz kolega radiowy Maciej Wołk sprawił m.in. ze swoimi kolegami ze stowarzyszenia, które nazywa się DJ Union, że wprowadzono certyfikację tego zawodu. M.in. Ministerstwo Kultury brało w tym i Dziedzictwa Narodowego udział. Instytut Badań Edukacyjnych też brał. Dzięki determinacji tych instytucji zawód DJ-a zyskał kolejne ważne narzędzie potwierdzające profesjonalizm i kompetencje, czyli walidację i wydawane specjalne świadectwa, że się umie być DJ-em. No i gratulujemy Maćkowi. Maciek ma legitymację numer 01.

0: końca, bez końca.
1: A ja bym chciał mieć legitymację taką z numerem 07, niczym porucznik Borewicz. 7 jest po drugiej.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem.
12: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

To nie jest żadna tajemnica, że stacje radiowe bardzo rzadko grają z płyt albo z winyli. Z reguły gra się ze specjalnego programu komputerowego. A jak jest z komputerem, no to doskonale wiecie, komputer się zawsze pomyli przy dodawaniu. Teraz jest znacznie łatwiej. Kiedyś to człowiek brał cały stos płyt, przekładał mu, spadały, gdzieś coś się zacięło, a teraz komputer się najwyżej pomyli i z tym nie ma większego problemu. Pomyli się, to się go zrestartuje i będzie dobrze. Ale mu się czasami literki nie mieszczą i później człowiek ma taką historię jak męskie granie orkiestra 2024 i artyści tworzący Zawiałów, Mrozu, Kac, bo się Perczyk nie zmieściło. Kac nie, to raczej kierunek sobota albo niedziela u nas. Kacperczyk, Mrozu, Zawiałów i Wolne Duchy.

0: na gorąco.
1: A czwórka kilometr z numerem 103 w kierunku na Wrocław. Tam zderzenie drogowe, uderzenie w tył. Auto w rowie nie dachowało. Kierowca wysiadł tam o własnych siłach, ale przynajmniej jedna osoba, mężczyzna, jest poszkodowany. Na miejscu są już służby, poinformowali nasi przyjaciele z Dolnośląskie alarmowo, a następne utrudnienie czeka was już od zjazdu na Budziszów Wielki, jadąc od Zgorzelca w kierunku Wrocławia, tam na wysokości aż do Kostomłotów i dalej do Kątów Wrocławskich, a następnie do samego węzła Bielany. Tradycyjne spowolnienie. Podobnie jest na autostradowej obwodnicy Wrocławia, nazywanej również A8. Odcinek przed Wrocławiem Fabryczną za zjazdem na Muchobór Wielki. Stoi się na Dębowo albo jedzie się raczej powoli. S5, wysokość Wiszni Małej, tam też stoimy na Dębowo w kierunku Trzebnicy, a później to jedzie się jakoś bez większych trudów, czego wam dzisiaj bardzo serdecznie życzymy. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, a powinni o tym wiedzieć nasi kierowcy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Na 18 minut po drugiej meldują się Meduza i Khalid z piosenką o tytule okolicznościowym Weekend.

0: San Paul, Tavlo, Calling on Me, 26 po drugiej.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Jest gorąco, jest upalnie, ale są tacy, którzy czują się lekko i nic dziwnego, bo mają na sobie lekką i zwiewną sukienkę. Taką osobą jest Monika Lewczuk, która z roku na rok wygląda coraz piękniej, coraz lepiej, a jeśli nie wierzycie, to sprawdźcie. Poza tym jest to jedyna Polka, która została Miss Supranational kiedyś w historii. Słońca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Jest 14.30 w tej chwili na termometrach, od 30 stopni w Lubuskiem do 33,6 stopnia Celsjusza w Legnicy, czyli praktycznie temperatury maksymalne na dzisiaj zostały już wyczerpane, jeśli chodzi o ich limit. Na niebie nadal mnóstwo słońca z małą ilością chmur, później po południu ma być ich więcej. W związku z tym możliwe są deszcze i burze, w czasie których może spaść 25 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może osiągnąć prędkość do 90, a nawet miejscami 100 km na godzinę. Uważajcie na siebie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To jest 1015 hektopaskali. Ono nie jest najwyższe, a jeśli chodzi o biometr, to jest niekorzystny, za to jakość powietrza jest idealna, z wyjątkiem Trzebnicy i części Wrocławia, gdzie jest dobra, czyli obowiązują jasno żółte, ewentualnie jasno-pomarańczowe alerty smogowe informujące o nieznacznych przekroczeniach dopuszczalnych norm stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 w powietrzu, a także czasami ozonu. A teraz raport regionalny, Beata Nowicka.
8: 33. Akademia Filmowa w Lubinie i 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki w tym raporcie. A na początek Marcinowice i 3 km nowej drogi rowerowej w kierunku Świdnicy. Ale to nie wszystko, bo władze gminy mają szerszy pomysł na inwestycje w turystykę rowerową. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście. Odcinek o długości 3 km połączy Przenno, Zebrzydów i Marcinowice. Szacowany koszt całego zadania to 5 milionów złotych i jest kontynuacją tworzenia sieci dróg rowerowych w regionie Świdnicy.
10: To jest łączenie gmin, ale też i możliwość wyjechania na rowerze na Górę Ślęże czy też na Zalew Mietkowski. My też tworzymy taki formularz ścieżek rowerowych, które są połączone z drogami transportu rolnego, które dają możliwość mieszkańcom przejeżdżania rowerem, chodzenia na spacery czy też różnego rodzaju inne sporty.
9: Powiedział mi Stanisław Leń, wójt gminy Marcinowice, i to właśnie te drogi transportu rolnego, połączone z nowo budowanymi drogami dla rowerów i linią kolejową z Wrocławia do Świdnicy już za kilka lat, mają dać możliwość bezpiecznego i oddzielonego od dróg publicznych dojazdu ze Świdnicy, czy to na przełęcze Tompadła i dalej na szczyt Ślęży, czy bardziej na zachód w kierunku Jeziora Mietkowskiego.
10: Ten schemat ścieżek rowerowych połączeniem z linią 285 kolejową daje duże możliwości turystyczne dla nas, jako dla gminy, ale też i gmin ościennych. Myślę, że to jest coś, co w przyszłości będzie jeszcze bardziej eksponowane właśnie na gminie Marcinowice, bo to są rzeczy, które dzisiaj są modne, myślę, i dosyć duża ilość mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale też gmin zewnętrznych chce w tym uczestniczyć.
9: Kiedy w takim razie będzie można bezpiecznie dojechać rowerem ze Świdnicy na Ślęże i nad Jezioro Mietkowskie? Wójt Leń nie wyklucza, że uda się wybudować, spiąć i oznakować taką sieć dróg do wakacji 2030 roku. Z Marcinowic, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Bolesławiec szykuje się na kolejną edycję Święta Ceramiki. Organizatorzy zapowiadają dwie sceny muzyczne, koncerty znanych artystów, nowości w programie i kulinarne atrakcje. Jak podkreśla Wojciech Szczerba z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki, wydarzenie rozpocznie się wcześniej niż dotychczas.
11: W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy mieli dwie sceny muzyczne, na które będzie warto przyjść. Jedna będzie usytuowana w rynku i tutaj przede wszystkim postawiliśmy na znanych artystów tutaj lokalnie. Będziemy mieli m.in. bendy amerykańskie, będziemy mieli zespół Okno, Tomka Wachnowskiego i jego trio, Mirosława Kuca, czy nasze pracownie, w tym Miejską Orkiestrę Dentom Bolesławiec. Takim bolesławieckim akcentem będzie m.in. zespół Bahnhof Boys. Co ciekawe, będzie tutaj pewna nowość, ponieważ zaczynamy grać już od czwartku, więc tym razem będzie to dzień wcześniej.
12: Na uczestników czekają również wydarzenia towarzyszące. W sobotę odbędzie się pokaz kulinarny przygotowany przez jednego
2: z najbardziej znanych polskich szefów kuchni.
11: I będzie to pokaz kulinarny Karola Okrasy, więc postawiliśmy tutaj na showmeńskość i przede wszystkim też ciekawe potrawy, m.in. również bałkańskie.
2: Największe koncerty tradycyjnie odbędą się na głównej scenie. W programie znalazły się propozycje zarówno dla młodszej, jak i dla starszej publiczności.
11: Tutaj nie zabraknie wielkich gwiazd i mamy podział, mamy też coś dla młodzieży, mamy też coś dla tych nieco starszych mieszkańców i tutaj wymienić możemy Nadię, Tabu, Swachy, Wiktorię Kidę, Cepelinianców i przede wszystkim Goran Bregowicz, jedyny niebiletowany koncert nie tylko w okolicy, tylko w całej Europie, więc myślę, że warto przyjść, będzie to taki prawdziwy, mocny bałkański akcent.
2: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki odbędzie się w przedostatni weekend sierpnia w dniach od 19 do 23. A na koniec Legnica, która po raz kolejny stanie się stolicą filmu animowanego. Legnicka Akademia Filmowa od 33 lat udowadnia, że animacja to nie tylko filmy.
3: To przede wszystkim ludzie, pomysły i wspólne tworzenie. Na początku sierpnia do Legnicy przyjedzie blisko 40 uczestników z całej Polski, aby przez kilkanaście dni zmienić sale warsztatowe Legnickiego Centrum Kultury w prawdziwe studio filmowe.
4: Warsztaty są imprezą, która jest na dobre zadomowiona w naszym mieście. Już 33. edycja. Nadal impreza rozwija się bardzo prężnie. Tak naprawdę legniczanie oraz osoby spoza Legnicy rokrocznie biją się o miejsca, żeby móc dostać się i uczestniczyć w tym wydarzeniu, a wydarzenie polega na tym, że przez 10 dni twórcy, od dzieci poprzez młodzież, a nawet osoby dorosłe, tworzą filmy animowane. I tworzą filmy animowane metodą tradycyjną, poklatkową, niezwiązaną ze sztuczną inteligencją, czy też tworami, że tak powiem, naszej współczesnej techniki, a opierają się na sprawdzonych, można powiedzieć, tradycyjnych metodach poprzez techniki plastyczne czy lalkowe. Tworzą scenariusze, które przekładają na całą filmową historię, która prezentuje się w postaci etiudy na wielkim finale naszej Akademii 14 sierpnia 1, 8 oraz 22 i 29 sierpnia, zawsze o godzinie 21 i zawsze ze wstępem wolnym zapraszamy Państwa na fantastyczne filmy. W ramach Akademii Filmowej pojawi się także wystawa współtworzona z Muzeum Miedzi w Legnicy, które jest naszym partnerem i to będzie wystawa twórcy Akademii Filmowej, czyli Juliana Zawiszy. Serdecznie zapraszamy Państwa do świętowania z nami jej 33. edycji. Marta Bilejczyk-Suchecka, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury.
3: Każdy dzień to dziesiątki godzin pracy, setki wykonywanych zdjęć i nieustanne poszukiwanie najlepszego sposobu opowiedzenia historii. Efektem są autorskie filmy. Kino na dachu to także law, tyle że na dachu Galerii Piastów, a nie w Kinie Piast. Każda edycja Legnickiej Akademii Filmowej udowadnia, że film animowany jest sztuką wymagającą cierpliwości, wyobraźni i ogromnego zaangażowania. Gala jest nie tylko prezentacją gotowych dzieł, ale przede wszystkim świętem kreatywności, wspólnej pracy i pasji do kina. Pokazaniem, że to twórczość wymagająca inteligencji, nie tej sztucznej, ale ludzkiej, prawdziwej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: O 15.30 zapraszamy na kolejne doniesienia z regionu.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: To jest Jubel, to jest On The Beach na zegarze 19 minut przed godziną 15. Mamo, ja też chcę na plaży. Synku, mamy plażę w domu. Jak to? Konkretnie piasek mamy. Piasek dla kota. Kupić mamy. Nie zapomnijcie o kocie, nie zapomnijcie kupić mu saszety, nie zapomnijcie kupić mu piasek, nie zapomnijcie mu przede wszystkim nalać wody do michy, żeby miał świeże, albo wpuścić i niech sobie pije z kranu taką delikatnie kapiącą, bo wiadomo, wody szkoda. Dzisiaj problem taki na przykład mają strażacy w Świeradowie Zdroju. Tam wysechł ziół, był punkt czerpania wody i wodę trzeba było dowozić z innych miejsc beczkowozami.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: Wrócimy do was za moment. Będzie myk, będzie ogień i woda. Żądamy więcej wody.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

0: Fajna to piosenka, fajny to zespół, fajny to tytuł Myk, ogień i woda. A u nas pora najwyższa już na to, żeby zaprezentować po raz kolejny najczęściej graną piosenkę w muzycznym radiu w ten jakże piękny piątek 31 lipca. O, miesiąc się kończy.
1: Muzyczne radio.

0: swoją drogą sprawdziliśmy, co to jest to morenito. To jest hiszpańskie określenie na faceta bruneta o ciemnej karnacji, mocno opalonego. Czyli takiego, jakiego wszystkie panie lubią, zdecydowanie.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Wychodziłoby, że byłaby to Señorita Mamacita i Morenito. I to byłaby para, coś jak Ken i Barbie. Antoine Clamaran teraz i NEC, Reach for the Stars.

0: Ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia. W sobotę 1 sierpnia zdominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, mówi Michał Kryla z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
1: Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkamy się 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17 na skwerze Powstańców Warszawy przy ulicy Podwale, tuż obok muralu, aby wspólnie oddać hołd bohaterom i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. O godzinie 17 w mieście rozlegnie się również minutowy sygnał alarmowy. Sygnał ten ma charakter ćwiczebny i okolicznościowy, ale zachęcamy mieszkańców, aby o godzinie 17 zatrzymać się na chwilę na ulicy i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.
0: Do niedzieli w bazie pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie trwać będzie 59. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej. Program festiwalu to kilkadziesiąt godzin muzyki, koncerty nocne, koncert konkursowy dla początkujących wykonawców, konkurs dla znanych już artystów, nowe dzieła starych twórców oraz w niedzielę, w samo południe, koncert laureatów. Giełdzie towarzyszą także koncerty w Centrum Szklarskiej Poręby, warsztaty gitarowe i wspólne ogniska. W ramach cyklicznej giełdowej sceny na czwartym peronie w sobotę o godzinie 12 odbędzie się poetycko-muzyczne spotkanie z trzema poetkami. Po raz kolejny Podgórzyn stanie się jednym z przystanków 27. Festiwalu Bachowskiego. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalne połączenie muzyki, historii i architektury. Wybitnych artystów usłyszymy już w sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie. Zaprasza wójt Anna Kurowska.
2: To są dwie godziny pięknej barokowej muzyki granej na skrzypcach, teorbie i klawesynie.
3: Wstęp wolny, ultramaraton, piękne wydarzenie.
4: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
3: W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany koncert.
0: Przez 8 dni Złotoryja będzie gościć najlepszych zawodników specjalizujących się w płukaniu złota. Reprezentanci kilkunastu państw będą rywalizować o trofea podczas Mistrzostw Europy w płukaniu złota już od niedzieli 2 sierpnia. Areną zmagań mistrzów będzie tradycyjnie teren Zalewu Złotoryjskiego, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotego Miasta.
5: Rozpoczynamy tradycyjnym, barwnym korowodem o godzinie 17. Spotykamy się pod basztą kowalską i docieramy na arenę złota, czyli na Złotoryjski Zalew.
0: Między 1 a 9 sierpnia Głogów ponownie zamieni się w scenę pod gołym niebem. Ruszy 6. Festiwal Teatrów Ulicznych.
6: Festiwal rozpocznie się od działań animacyjnych pod hasłem Spotkaj Gryfiusa, które potrwają od 1 do 6 sierpnia. 2 sierpnia o 21 na placu przy teatrze odbędzie się plenerowy spektakl In Blue. Przedstawienie wykorzystuje efekty świetlne i najlepiej prezentuje się po zmroku. Teatr, taniec, sztuka cyrkowa i happening. To propozycja dla całej rodziny. Intensywnym dniem festiwalu będzie 8 sierpnia. Od popołudnia czekać będą kolejne spektakle i atrakcje, warsztaty teatralne, wykonywanie własnych lalek oraz spotkania z aktorami podczas kameralnych forum teatralnych. 9 sierpnia na zakończenie o 17 przed teatrem odbędą się warsztaty i pokaz pantomimy. O godzinie 21 na placu między teatrem i ratuszem zaprezentowany zostanie plenerowy spektakl Don Quixote.
0: Na koniec Wrocław i letnie koncerty chopinowskie 2026 w Parku Południowym. Spotkania z muzyką mistrza fortepianu odbywać się będą w każdą niedzielę sierpnia o godzinie 17 przy pomniku Fryderyka Chopina. Warto dodać, że koncerty odbywają się także podczas lekkiego deszczu. Fortepian i scena są zabezpieczone, dlatego warto w takiej sytuacji zabrać ze sobą parasol lub pelerynę. A w przypadku groźnych warunków pogodowych, takich jak wichura lub burza, koncert zostanie przeniesiony na inny termin.
7: Imprezownik.
8: Hej, witajcie, tu zespół Sachiel.
9: Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
0: Czas na wiadomości.
6: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
7: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. Czy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
6: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Dzień dobry raz jeszcze. Słuchajcie, wreszcie jest po godzinie 15, jest piątek, jest weekendu początek. Większość z was pracujących teraz pewnie skończyła pracę, reszta to się pławi w luksusie posiadania wolnego, a jeżeli ktoś z was w ramach tego wolnego albo niewolnego chciałby przelecieć odcinkiem od Pasiecznika do Pokrzywnika, to jest dawne Jeleniogórskie, w bok od trasy DK30 Jelenia Góra Zgorzelec, to nie przeleci, bo tam trwają testy radiowe, wróć, rajdowe. Zamknęli drogę i śmigają aż miło rajdówkami i w sumie lepiej jak rajdowcy śmigają po drodze zamkniętej niż po drodze otwartej, zwłaszcza że to drugie jest czynione przez rajdowców bez licencji, bez sensu, bez ładu i składu i czasami również bez jakichś umiejętności i to wtedy jest najgorzej. Taka informacja od naszej słuchaczki, dziękujemy. Przypominamy również 103 km A4 w kierunku na Wrocław od Zgorzelca. Jadąc tam teraz wyciągają z rowu samochód, prawy pas jest zajęty, nie najedźcie na nich. Kłopoty również od zjazdu Budziszów Wielki A4 aż do węzła Wrocław Wschód. Albo stoimy na Dębowo, albo jedziemy weekendowo, czyli powoli, ale w końcu pośpiech upokarza.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Yo, Thinking of You. Taka to ładna piosenka, ale to jest nie ostatnia piosenka ładna, którą mamy w zanadrzu, którą mamy przygotowaną i nie zawahamy się jej użyć. Teraz zadawane pytanie daleko jeszcze do sklepu. Nie, niedaleko, tylko w korku musisz odstać swoje dziewczyno albo chłopaku, wiadomkę, a my będziemy wam w tym towarzyszyli. Mamy nadzieję, że klimatyzację też macie. No to co, startują Sariusz, Baranowski, Jakub, Józef Orliński. I to jest jeden facet. I Sermich, też jeden facet. Nigdy sam.

0: Dwie piosenki na naszej antenie możecie usłyszeć codziennie najczęściej. Pierwsza to jest nasz hit typ, który pojawia się zawsze w okolicach pełnej godziny od za 15:10. A druga to jest piosenka dnia, która pojawia się kwadrans po pełnej godzinie od godziny 13:15 dokładnie. Mniej więcej, bo wiadomo, punktualni zawsze o czasie, ale spóźnić się też możemy i też dalej będziemy punktualni. W końcu szczęśliwi czasu jakoś specjalnie nie liczą. To jest ta druga piosenka. To jest nasza piosenka dnia, to jest Meduza i Khalid, to jest Weekend. A teraz to my lecimy w podróż do świata motoryzacji ze świeżymi newsami.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dziś w programie zakrywanie kół kartonami. Czy to ma sens? Ile razy paliły się elektryki w tym roku? I trzeba zwolnić. Policja nas obserwuje. Nie tylko w Polsce. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: W Europie szykuje się wielki kontroling. Od 3 do 9 sierpnia rusza kolejna międzynarodowa akcja Speed. W tym czasie kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli policji w całej Europie oraz częstszych pomiarów prędkości. Kontrole będą prowadzone zarówno oczywiście przy użyciu ręcznych mierników, jak i radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Choć w tym roku na pierwszym planie będą wykroczenia związane z prędkością, to funkcjonariusze będą zwracać uwagę też na inne przepisy. Zmotoryzowani muszą spodziewać się kontroli w okolicach i patroli przejść dla pieszych w terenie zabudowanym, a także licznych sprawdzeń trzeźwości. Teraz zakrywanie kół kartonami w czasie upałów. Czy to ma sens?
1: Porady ekspertów.
2: Choć może wydawać się to przesadą, w praktyce ma konkretne uzasadnienie takie działanie, szczególnie w przypadku kamperów, przyczep kempingowych oraz samochodów pozostawianych na dłużej w jednym miejscu. Głównym zagrożeniem dla opon są promienie UV oraz wysoka temperatura. Długotrwała ekspozycja na słońce przyspiesza proces starzenia się gumy i prowadzi do jej degradacji. Materiał traci elastyczność, mogą pojawiać się mikropęknięcia, parametry jezdne stopniowo się pogarszają. W efekcie ogumienie szybciej się starzeje i wymaga wcześniejszej wymiany. W takich sytuacjach nawet proste zabezpieczenie może przynieść efekty, pokrowce na koła, maty, a nawet wspomniany zwykły karton oparty obok auta ograniczają bezpośrednie działanie promieni słonecznych. A to może przełożyć się na dłuższą żywotność opon i odsunąć w czasie kosztowną wymianę. I na koniec, ile razy paliły się elektryki?
1: Ciekawostki.
2: Według raportu Państwowej Straży Pożarnej od stycznia do końca czerwca tego roku odnotowano 26 pożarów samochodów całkowicie elektrycznych. W tym samym czasie spłonęło ponad 4900 aut spalinowych i 61 hybryd. Oczywiście nie da się tych danych przełożyć jeden do jednego, bo spalinówek jest znacznie więcej na drogach. Dlatego przeliczono zdarzenia na 10 tysięcy samochodów. Dla elektryków wskaźnik wyniósł 1,7 pożaru na 10 tysięcy pojazdów. W przypadku spalinówek było to 2,1. Najniższy rezultat osiągnęły hybrydy 0,4. Raport pokazuje więc dwa różne zjawiska. Auta elektryczne nie palą się w Polsce częściej niż spalinowe, a wraz ze wzrostem ich liczby wskaźnik pożarów nawet spada. Nie zmienia to faktu, że średnia wieku elektryków jest zdecydowanie niższa niż samochodów spalinowych, a co za tym idzie, samochody elektryczne są mniej narażone na awarie. Wraz z upływem czasu ryzyko to może się zwiększać. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hello Poland, my name is Bokanowski and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Drogi na gorąco.
1: Zaglądamy teraz na drogi na gorąco.
0: Drogi na gorąco.
1: O, i to jest ten dźwięk, a my właściwie już powinniśmy się przenieść na A4, jadąc od Zgorzelca. Kłopoty w okolicach Legnickiego Pola. Tam stoimy na Dębowo. Tam uszkodzony pojazd wyciągany jest i zajęty z rowu, i zajęty jest prawy pas ruchu. Od zjazdu na Kostomłoty, zjazdu na drogę krajową numer 5 też będziecie stali na Dębowo albo poruszali się wakacyjnym ślimaczym tempem, aż do praktycznie samego Wrocławia, do Bielan Wrocławskich, gdzie też będziecie stali na Dębowo. Ale za to odblokowany jest już węzeł Wrocław Wschód i w kierunku na Katowice powinniście jechać bez większych problemów. Sprawdzamy coś jeszcze? Tak jest, sprawdzamy A8. Od kilka kilometrów przed zjazdem na Wrocław Fabryczna już zaczyna się spowolnienie, a później jest korek aż do zjazdu na Osobowicką. Zaglądamy również na Krajową 5, właściwie na S5 przed Wisznią Małą, przed Ligotą Piękną. Dalej stoi się na Dębowo, ewentualnie jedzie niezwykle powoli. Jeśli chodzi zaś o S8, to w kierunku na Warszawę. Później jest bez większych problemów praktycznie cały odcinek. Zaglądamy jeszcze na jedną drogę, na A2, okolica Łyżkowic przed Warszawą. Tam może być przez jakiś czas nieprzejezdne albo zakorkowane. A jeśli wy, drogie lub drodzy, macie więcej wieści, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło, a naszym słuchaczkom i słuchaczom pewnie łatwiej będzie w życiu przemieścić się tam, gdzie chcieliby się przemieścić.
0: Drogi na gorąco.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 15.31 na zegarze, a teraz termometry sprawdzamy od 31 w Lubuskiem na styku z Dolnym Śląskiem do 30 prawie 4 stopni w Legnicy, było o godzinie 15, a temperatury maksymalne na dzisiaj to praktycznie są już wyczerpane, 34 miało być maks i pewnie tyle będzie. Do tego wszystkiego dzień nadal jest słoneczny, ale powoli pokazują się pierwsze chmury, z nich wieczorem i po południu możliwe są deszcze, a nawet burze, w czasie których może spaść do 25-35 litrów na metr kwadratowy. To z silnym wiatrem.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: O pogodzie na dzisiaj to już w zasadzie wiemy wszystko, ale jeszcze raz ostrzeżemy. Wiatr może sięgnąć 90-100 km na godzinę miejscami, więc uważajcie na siebie. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia IMGW, Państwowy Instytut Badawczy, określa na 80% i takie też ostrzeżenia otrzymało radio od władz. Grad jest lokalny, możliwy, wiatr będzie nam wiał w tym czasie ze wschodu. Jeśli chodzi zaś o biometr, to on jest niekorzystny, ciśnienie spadło, jest niskie, 1013 hektopaskali. W tej chwili i jeszcze ma spadać, ale za to jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem części Wrocławia, Trzebnicy, a także Kłodzka, gdzie obowiązują jasno-pomarańczowe alerty smogowe, mówiące głównie o przekroczeniu normy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5. A teraz Beata Nowicka, raport regionalny.
6: 4. sezon badań archeologicznych na Zamku Bolków Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
7: Archeologia to jest próba odpowiadania na pytania. Natomiast im bardziej się kopie, to może na 1-2 pytania odpowiadamy, ale pojawia się 5 kolejnych.
6: I nowy sezon Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.
8: Filharmonia też musi troszeczkę ewoluować.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na początek rekordzista z Proszkowa nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że jego 60 lat ma małe znaczenie. Andrzej Piech z Proszkowa, koło Środy Śląskiej rolnik, pasjonat karate, udowadnia, że wiek nie stanowi żadnej przeszkody w realizacji celów, także sportowych.
9: Właśnie ustanowił swój 8 rekord Polski. 16 lipca ustanowił rekord w kategorii najwięcej uderzeń Agezuki w ciągu 15 minut. W ciągu zaledwie kwadransa wykonał 1160 prawidłowych uderzeń, zapisując na swoim koncie kolejne wyjątkowe osiągnięcie. Rekord został oficjalnie zweryfikowany przez Biuro Rekordów Polski. Mieszkaniec Proszkowa koło Środy Śląskiej od kilku lat regularnie podejmuje kolejne rekordowe wyzwania, ustanawiając wyniki w różnych technikach karate. W 2017 ustanowił pierwsze 2 rekordy Polski, następne kolejno w 2021, 2022 i 2023 roku. Po przerwie wrócił do rywalizacji, dopisując 8 rekord. Agezuki to jedna z podstawowych technik uderzenia pięścią stosowanych w tradycyjnym karate. Polega na dynamicznym wyprowadzeniu ciosu w górę z zachowaniem odpowiedniej pozycji ciała, precyzji oraz kontroli ruchu. Cios wędruje z dołu do góry, celując najczęściej w twarz lub brodę przeciwnika. Wykonanie tej techniki ponad 1000 razy w ciągu 15 minut wymaga ogromnej koncentracji i wytrzymałości. Andrzej Piech prowadzi gospodarstwo rolne, ale od lat znajduje czas na regularne treningi karate i bicie rekordów. Na 8 nie skończy. Ma cel – pobicie strongmana, który ma na koncie 12 rekordów Polski. Rolnikowi z Proszkowa raczej nikt nie przeszkodzi. Ponad 1000 fachowych ciosów karate w 15 minut nie wytrzyma żadna szczęka i żaden przeciwnik. Szczepan Kna, Muzyczne Radio.
6: To już czwarty sezon badań archeologicznych na Zamku Bolków Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dotychczasowe efekty prac na dziedzińcu głównym średniowiecznej warowni i w obrębie wieży przyniosły przełomowe odkrycia, ale nadal jest jeszcze wiele do odkrycia, mówi kierownik prac archeologicznych Muzeum Karkonoskiego Stanisław Wilk.
10: Te prace, które rozpoczęliśmy w 2023 roku, początkowo wydawało nam się, że główny nacisk położymy na inne miejsce zamku, na inny okres, którego szukaliśmy, czyli chcieliśmy zbadać związki między wieżą Bergfriedową a murem obwodowym i ustalić dokładnie chronologię wzniesienia tych murów obwodowych. Natomiast to, co odkryliśmy w północnej części zamku, na dziedzińcu głównym, zupełnie zmieniło naszą optykę, to znaczy oczywiście kontynuujemy te prace koło wieży, ale to tutaj odkryliśmy zespół reliktów murowanych, budowli, które były wznoszone co najmniej od drugiej połowy, a może od połowy XIII wieku, właściwie do wieku XVIII, czyli do momentu, kiedy powoli zamek popadał w ruinę i trwałą ruiną stał się na początku wieku XIX.
7: Przemysław Nocuń, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. My prowadzimy te badania wspólnie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, także oprócz tutaj naszych studentów są także wolontariusze, którzy funkcjonują w ramach takiego koła miłośników archeologii w muzeum, ale faktycznie my mamy na razie te wykopy dwa, które może dla nas są duże, ale w przestrzeni zamku stanowią tylko jakby niewielką część jego powierzchni. Archeologia to jest próba odpowiadania na pytania. Natomiast im bardziej się kopie, to może na jedno, dwa pytania odpowiadamy, ale pojawia się pięć kolejnych. Więc dopóki nie zejdziemy do najniższych warstw, czyli nie będziemy mogli rozpoznać tych wszystkich obiektów, które tutaj są i powiązanych z nimi warstw, które albo łączą się z jakąś działalnością budowlaną tutaj prowadzoną, życiem na zamku albo niszczeniem tego zamku, no to jeszcze nie będziemy mieli tej pełnej historii, nawet w przestrzeni tego dużego wykopu, który jest w tej chwili na głównym dziedzińcu przed pałacem.
11: Wakacje to czas, kiedy człowiek wypoczywa. Tutaj widać, że wy wypoczywacie, ale przy pracy.
12: Wakacje to jest czas wykopów dla nas. Ale szczerze powiem, że my to wszyscy uwielbiamy. To jest najlepsze, co można robić w wolnym czasie. Chociaż faktycznie czasami jest to męczące. Ja jestem głównym inwentaryzatorem polowym na wykopie już trzeci rok. Ja dbam o to, żeby nic się nie zgubiło i wszystko było tak, jak powinno.
6: Filharmonia Sudecka zaprezentowała plan pracy na nadchodzący rok artystyczny. Nowy sezon to zróżnicowany repertuar, obecność młodych artystów, klasyczne wykonania i koncerty łamiące schematy. Nowa oferta ma stanowić odpowiedź na rosnące oczekiwania słuchaczy. Materiał Jacka Zycha.
13: Tak jak powiedział podczas briefingu prasowego kierownik artystyczny Filharmonii Sudeckiej Maciej Tomasiewicz, ta coraz szerzej otwiera się na nowe grupy odbiorców. Stąd w repertuarze znajdą się wydarzenia dostosowane do potrzeb i stałych melomanów i osób poszukujących lżejszych form muzycznych.
8: Przede wszystkim dużo młodości na estradzie, dużo zróżnicowania programowego, dużo energii i myślę też dużo miejsca też na wyciszenie, kiedy będzie trzeba.
13: Powiedział Maciej Tomasiewicz, kierownik artystyczny Filharmonii Sudeckiej, który zapewnia, że Wałbrzyska Orkiestra chce wyjść poza sztywne ramy muzyki klasycznej. W planach są koncerty parodystyczne, czy choćby kolejna odsłona Brass Festiwalu prezentująca nietypowe wykorzystanie instrumentów dętych.
8: My sobie zdajemy sprawę, że filharmonia też musi troszeczkę ewoluować i jakkolwiek są oczywiście melomani, którzy lubią, tak jak inżynier Mamoni, słuchać tylko tego, co znają, ale też są tacy, którzy przychodzą i po prostu są otwarci na nową ofertę programową i my na to też się rzeczywiście otwieramy i jak najbardziej chcemy prezentować taką muzykę, która pozwoli znaleźć tą przestrzeń dla młodszych słuchaczy i dla tych, którzy już filharmonię znają od lat.
13: Kierownictwo Filharmonii podkreśla, że otwarcie na nowe trendy jest warunkiem rozwoju instytucji. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hola, my name is Dr. Kucio and you're listening to Muzyczne Radio.

0: marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Tak człowiek sobie słucha o tym Krakowie, czyli mieście smoka, czy też smogu, jak kto woli do wyboru, i się zastanawia, czy może rzeczywiście na weekend gdzieś sobie nie wyskoczyć. Przy okazji pozdrawiamy tych, którzy w Krakowie i okolicach słuchają nam z, czyli muzycznego radia w cyfrowym, nowoczesnym systemie DAB+. Pozdrawiamy, ściskamy. Jak tam u was? Mamy nadzieję, że dobrze. Jeżeli tam jesteście, to odezwijcie się, napiszcie nam maila emisja@muzycznaradio.pl. Liber i Ino Ross to za nami. A przed nami najczęściej dziś grana piosenka.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ta señorita nazywa się Ina, śpiewa piosenkę o opalonym brunecie Morenito.

0: macchiato. W espresso macchiato ilość kofeiny jest minimalna wręcz i tam nie ma, może z 5 mg się uzbiera, albo i 3 mg. Czyli jakoś specjalnie człowiek się nie pobudzi, to co innego jak się człowiek napije tej takiej polskiej, porządnej kawy typu siekiera. To mi catch on us.
1: Espresso macchiato.
0: Na 5 minut przed 16.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: Na wakacjach. Kto ma wakacje, ten ma. Music i John Rock, Summer Lovin'.

0: letni.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Szamiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców. Dosłownie w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
5: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
4: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
6: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
4: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii. Pani Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
7: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
4: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowo.

0: Melody Clapping Electric. Dzień dobry raz jeszcze. Mam nadzieję, że żadnych wyładowań elektrycznych dzisiaj nad naszymi głowami nie będzie, a jeżeli już będą, to tylko takie jak ta właśnie piosenka na przykład. Elektryczne, powodujące, że człowiekowi chce się żyć i jakoś w tych korkach wytrzyma, wystoi. Nawet na czwórce, stojąc w okolicach Legnickiego Pola, czy od zjazdu z drogi krajowej numer 5 w kierunku na Zgorzelec, aż do zjazdu do węzła Wrocław Wschód, czyli korki tradycyjne, piątkowe, autostradowa obwodnica Wrocławia, też tam nie najszybciej, później S5, okolice Wiszni Małej, też jakoś specjalnie szybko się nie jedzie. A nie wiem jak u was, ale u nas wydaje się, że upał jakby zelżał, bo słońce się wzięło i było schowało nad nami. Chmur coraz więcej. Może dzisiaj padać, może zagrzmieć. Uważajcie na siebie. A teraz na 8 minut po 16 startujemy z tym programem.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Zapraszamy i polecamy.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

Music News na starcie, zatem dajcie głośniej, aby wszystko dobrze usłyszeć, tym bardziej, że dziś sięgamy po kolejne gorące premiery. W rolach głównych Flo, Weronika Juszczak i zespół Manchester. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Po spokojniejszym, refleksyjnym i świetnie przyjętym singlu Na chwilę, zespół Manchester nie zwalnia tempa i prezentuje nowy gitarowy i jeszcze bardziej emocjonalny singiel pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą i uświadomieniu, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. Określenia tańca brudnych dusz i dwóch tyranów stają się metaforą nieustannej walki charakterów, prowadzącej do emocjonalnego wypalenia. Dramatyczny rockowy refren przynosi bolesne otrzeźwienie i decyzję o odcięciu się od przeszłości. Muzycznie nowy singiel Kochać to za mało pozostaje wierny charakterystycznemu stylowi zespołu. Łączy chwytliwe melodie z mocnym gitarowym brzmieniem, jednocześnie pokazując emocjonalne oblicze grupy Manchester. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć gitarową energię z emocjonalnym przekazem, który zostaje ze słuchaczami na bardzo długo. Nowy singiel od tej toruńskiej formacji już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Po emocjonalnych zapowiedziach i świetnie przyjętych premierowych występach Flo odsłania kolejną kartę przed premierą swojego drugiego albumu. Nominowane do Grammy brytyjskie trio prezentuje singiel Remedied, energetyczny hymn o wyrwaniu się z rutyny i odzyskaniu radości, który zapowiada album Therapy at the Club. Po świetnie przyjętych występach live from Vivo Studio, podczas których zespół wykonał takie utwory jak Lick It czy Therapy at the Club, Flo kontynuuje promocję nowego wydawnictwa nowym, energetycznym singlem. O tym utworze członkinie Flo mówią tak. Remedied jest dla wszystkich, którzy utknęli w miejscu. To moment, w którym w końcu wstajesz, wychodzisz z domu i przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Potraktuj zatem ten utwór jak swoje lekarstwo. Music News. I na koniec jeszcze jedna polska premiera. Weronika Juszczak pochwalić się może nowym utworem. Zostawiam to piosenka o odpuszczeniu tego, co przez lata dawało ciężar, a jednocześnie o odwadze, by ruszyć dalej mimo niepewności i zaufać sobie nawet wtedy, gdy nie zna się jeszcze wszystkich odpowiedzi. To historia o odzyskiwaniu własnego głosu, wewnętrznego spokoju i przekonaniu, że najważniejsze to iść w życiu tam, gdzie mi najlepiej. Weronika Juszczak ma na koncie debiutancki album, który zadebiutował na trzecim miejscu listy Oliz. Jego premierze towarzyszyła ogólnopolska trasa koncertowa. Utwór Sprint cieszył się dużą popularnością w rozgłośniach radiowych, osiągając wysokie pozycje na listach Airplay. Artystka wykonała go również podczas koncertu Od Opola do Opola w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No to tak, zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Ellie Oaks i Lavinia z nagraniem Dumb Decisions, Barry Can Swim, Dance Dance Dance i Oliver Helden z najnowszym singlem I.O. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: T-Type, Calling Your Name. Ależ to kiedyś był hicior. Słuchajcie, jak człowiek tego słucha po latach, to dalej wydaje się, że z jednej strony już tak trochę trąca myszą, a z drugiej strony dalej to jest fajny numer. Na tyle fajny, że znajduje się w całym zestawie najlepszych z najlepszych, którzy pojawiają się u nas codziennie, prawie że. Po godzinie 16, zanim pojawi się u nas hit planeta. Marquez i Chapoteo to nasza kolejna letnia propozycja na stanie w korku i na zakupy, i w pracy, i na basenie, i gdziekolwiek teraz jesteście.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Polecamy, dajcie głośniej za moment Kamil Bednarek. Staszek z Gór, róbcie tak, żeby was cieszyło. Chapoteo.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 16.30 na zegarze, a na termometrach od 31 stopni na styku dolnośląskiego i lubuskiego do 34 stopni w Legnicy oficjalnie i we Wrocławiu nieoficjalnie, i to wyczerpuje dzisiaj zakres temperatur maksymalnych. Ale za to w dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia przed burzami stopnia drugiego, a także stopnia trzeciego, które obowiązują praktycznie w całym województwie i dolnośląskim, i lubuskim, i części Opolszczyzny. Wiatr może być silny do 100 na godzinę, a spaść może dużo wody.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: O pogodzie wiemy wszystko, jeszcze tylko uzupełniamy ostrzeżenie IMGW, Państwowego Instytutu Badawczego. Ono mówi krótko, możliwe są również miejscowe opady gradu, więc wszystko się może zdarzyć. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określone jest na 80%, ale bądźcie czujni, różnie być może. Jeśli chodzi zaś o biometr, to mamy w tej chwili niekorzystny i taki będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie, to powoli staje się coraz niższe. W tej chwili 1012 hektopaskali na naszych barometrach, a powietrze jest albo idealne, albo dobre, tak jak jest w Trzebnicy i Kłodzku, a także częściowo we Wrocławiu, chociaż tu jeden punkt w tej chwili wyświetlił się na pomarańczowo, co oznacza znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
8: Wykup około 30 hektarów łąki lasu w rejonie Niedamirowa na grzbiecie Lasockim finalizuje Karkonoski Park Narodowy. Park przejął już 11 z 12 udziałów w nieruchomości. Zakup jest możliwy dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro, która sfinansuje całość transakcji, mówi dyrektor KPN-u Andrzej Raj.
9: Został jeden niewielki udział, który wymaga pewnych proceduralnych decyzji, które powinny zapaść w sierpniu, i mamy środki na wykup tego ostatniego udziału, jak również mamy zmianę planu finansowego, także nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to niezmiernie cenna nieruchomość z punktu widzenia przyrodniczego i ta jej wartość wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, lokalizacja w takim bardzo ciekawym miejscu tuż przy granicy Czeskiego Parku Narodowego. No a sama w sobie nieruchomość stanowi niezmiernie cenne siedliska przyrodnicze ze stanowiskami wielu bardzo rzadkich, chronionych gatunków roślin. W ślad za tym na pewno odkryjemy tam również wiele gatunków zwierząt bytujących, ptaków i oczywiście bezkręgowców.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Po przejechaniu ponad 2,5 tysiąca kilometrów gdzieś do Hiszpanii w rejon Madrytu dotrze samochód strażacki ze sprzętem niezbędnym do działań ratowników z Wrocławia. Przypomnijmy, przez najbliższy miesiąc strażacy z Dolnego Śląska, Wielkopolski i Podkarpacia będą wspierać hiszpańskie służby w gaszeniu rozległych pożarów lasów, które od początku lipca pustoszą tę część Półwyspu Iberyjskiego i należą do największych w historii tego kraju.
11: Na obecną chwilę ustalony został region Castilla-La Mancha. Kapitan Przemysław Rogolewicz, dowódca GFFF Wrocław. Tutaj mamy wyznaczone dwie miejscowości, to jest Toledo oraz Cuenca, i tutaj nasze zespoły będą podzielone odpowiednio na zmiany robocze, na sekcje ratownicze. Będziemy sobie rotować jeszcze między tymi rejonami, między tymi dwoma miejscowościami. Natomiast cały czas pozostajemy w dyspozycji lokalnych władz. Jeżeli będzie potrzeba dysponowania nas, alokowania na teren całego Królestwa Hiszpanii, będziemy tam dysponowani, ale to już według potrzeb.
12: Łącznie przez cały sierpień w
4: Hiszpanii przy gaszeniu pożarów pomagać będzie 105 polskich strażaków, a ratownicy już w sobotę 1 sierpnia wojskowym samolotem CASA odlecą z lotniska Kraków-Balice do Hiszpanii, gdzie dołączą do działań prowadzonych w rejonie Madrytu. Przypomnijmy, od początku roku ogień strawił w Hiszpanii już ponad 172 tysiące hektarów lasów i terenów zielonych. To powierzchnia około 1724 km kwadratowych, niemal 6 razy większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Gdyby na przykład taki pożar wybuchł w Polsce, objąłby powierzchnię większą niż cały powiat karkonoski i miasto Jelenia Góra razem wzięte. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Do Jeleniej Góry po 2 dekadach powrócił turniej dzikich drużyn. Wakacyjne rozgrywki, które przez wielu mieszkańców są wspominane z sentymentem, jako mecze rozgrywane na popularnym dołku na Zabobrzu, ponownie zgromadziły amatorów piłki nożnej w 2 kategoriach wiekowych. Organizatorzy Dolnośląski Związek Piłki Nożnej podkreślają, że tegoroczna edycja ma być początkiem nowej tradycji. W kategorii 14-17 lat najlepszy był FC Chaos, a w grupie 18+ GKS Podgórzyn, mówi kierownik Biura Prezydenta Jeleniej Góry Damian Kostka.
12: To zaczęło się od takiego wpisu dyrektora Jeleniogórskiego Centrum Kultury Jarka Gromadzkiego, który był organizatorem turnieju drużyn, dzikich drużyn podwórkowych na popularnym dołku na Zabobrzu. I tak jeden telefon do Jarka, czy próbujemy to wskrzeszać. No i przy wsparciu finansowym miasta Jelenia Góra i przy pomocy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej po ponad 20 latach wróciliśmy do tego. Wiem, że cieszę się, że chociaż te 9 drużyn, które startowało w tym roku, to jest taki prolog do tego, że co roku będzie ich coraz więcej, bo będziemy chcieli to kontynuować dzięki infrastrukturze. W strukturze Term Cieplickich. Możemy to robić tutaj na naszych obiektach przy ulicy Złotniczej. Dzięki wsparciu DZPN-u i miasta Jelenia Góra myślę, że ten turniej z roku na rok będzie miał coraz lepszą rangę, co potwierdzą też nagrody rzeczowe, bo to jest też chyba ważne.
13: Prezes GKS-u Podgórzyn Krzysztof Staniecki. Cieszę się, że miasto wróciło. Pamiętam, jak jeszcze nastolatkiem byłem i grałem na turnieju na dołkach tak zwanych i fajna to była wtedy inicjatywa. Niestety później, tak jak tutaj, nawet nie wiedziałem, że to tyle lat trwało, ale 20 lat nie było. Cieszymy się, że DZPN wraz z miastem, z prezydentem Jeleniej Góry postanowili wejść z powrotem na tą ścieżkę piłkarską, żeby tutaj młodzi piłkarze, jakieś talenty może będą wkrótce, żeby zobaczyli, jak to jest, poczuli piłkę.
14: Kamil Wiliczko, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę tak z perspektywy tych 4 czwartków, które tak naprawdę są już za nami, że był to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o wakacyjne granie wspólnie z miastem Jelenia Góra. Sądzę, że wszystkim się podobało w 2 kategoriach. Na koniec mogę to powiedzieć z pewną satysfakcją, że było to bardzo dobre z naszej strony, jak i też miasta Jeleniej Góry, podejście, że postanowiliśmy po 20 latach reaktywować to wydarzenie.
8: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7:30. Do usłyszenia.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: What's up? This is Timmy Trumpet and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Everybody.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: świat.
1: O, niechże się świat kręci w barwach milionie, byleby to były barwy wakacyjne i barwy chłodne. Mariusz Wawrzyńczyk za nami w programie Best of w Muzycznym Radiu, teraz Uncle Funkel i Jasmine. Emotional.

Erika Cody, Like Me Like I Do. Lubi mnie, tak jak ja ciebie lubię. W sumie rację ma dziewczę, jakby wszyscy się lubili, to świat by wyglądał zupełnie inaczej, byłby piękniejszy i pełen fajnych, pięknych ludzi. Tego wam życzę zresztą, żebyście na swojej drodze, czy w ten weekend, czy w ogólności, tylko samych fajnych, uśmiechniętych ludzi widzieli, poznawali i z takimi mieli do czynienia. Tak jak za moment, taka jest właśnie Marta Wojtunik, ona zajmie to miejsce i słonecznie do was się uśmiechnie, jednocześnie wnosząc ze sobą chłód i słoneczność delikatną muzyki najlepszej, gorącej czterdziechy z całego świata, czyli listy Hit Planeta, codziennej listy przebojów muzycznego radia. Radek Bajor, do usłyszenia, trzymajcie się.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
3: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
4: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
3: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
5: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
3: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
6: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
3: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
7: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
3: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
2: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
8: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
9: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnym uruchomieniu systemu broadcastowego, kwestię uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
2: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 17:00.
0: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
1: Oczywiście, że startuje. Wybiła godzina 17. Czas na najnowsze hity w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, witajcie podczas naszego piątkowego wydania Hit Planety. Oczywiście będziemy polecać Wam naszą gorącą, choć dziś to nie jest zbyt dobre słowo, gorącą 40 najlepszych hitów. Poza nimi oczywiście pojawią się nowości, premiery, propozycje do listy, więc koniecznie zostańcie z nami. Jest 31 dzień lipca, lipiec 2026 już się kończy. Sprawdźmy więc, z jakimi hitami kończymy ten miesiąc na Hit Planecie.
0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Na pewno lipca nie kończymy z piosenką Flipside oraz Four to the Floor. To są nagrania, które dziś opuszczają naszą topową 40. Na pewno jeszcze chętnie po nie będziemy sięgać, ale już na Hit Planecie się na pewno nie pojawią. Za to pojawią się nowości. O nich za moment więcej, a nasze piątkowe notowanie Hit Planety zaczynamy oczywiście od bardzo gorących propozycji. Human Feel Like the Wind oraz Sony Fodera I Feel Again.

0: Sony Fedora Feel Again. To nagranie jeszcze cały czas czeka na nas w naszej muzycznej poczekalni. Koniecznie dajcie znać, czy waszym zdaniem to jest hit, który już w sierpniu powinien zacząć podbijać w końcu hit planetę i opuścić naszą poczekalnię. A my dajemy znać, że to jest odpowiednia pora na krótkie przypomnienie naszego wczorajszego hit planetarnego spotkania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Nieco niżej, ale cały czas na podium, Urzel, David Guetta, Shine.

0: Armin Van Buren jak zawsze wie co robi. Odświeżył wielki hit Depeche Mode, Here in My Arms, no i to okazało się wielkim hitem. Wielkim hitem, który wczoraj wylądował na miejscu drugim hit planety. Po raz kolejny, ale to nic dziwnego, bo jest to świetny singiel od legendarnego zespołu U2. Street of Dreams wczoraj na samym szczycie hit planety. Miejsce pierwsze.
1: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.

0: reklamie.
1: What's up, Olem? It's Jubal.
2: Hi, I'm Karinin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out. Hit Planeta.
7: W Polsce. 15 minut po godzinie 17 zaczynamy już z naszym dzisiejszym notowaniem. Zaczynamy z miejsca 40. Tutaj, jak to mamy już w zwyczaju, zazwyczaj witamy nowość. Dziś również na miejscu 40 bardzo gorąca, bardzo taneczna nowość, która na pewno jest warta waszej uwagi. Już w naszym głównym zestawieniu na miejscu 40 Adriatic i Coming Home.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Bardzo pozytywne nagranie Keep On Rising. Aż przykro, że to nagranie tak nisko dziś na Hitplanecie na miejscu 39. Zdecydowanie zasługuje na wyższe miejsce na Hitplanecie. A jeżeli wasze zdanie jest podobne do mojego, to koniecznie wpadajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i dajcie nam o tym znać, głosując w zakładce Hitplaneta. Możecie też na naszym radiowym Facebooku dać nam znać, które nagrania waszym zdaniem powinny być zdecydowanie wyżej notowane w kolejnych zestawieniach topowej 40 w muzycznym radiu. My przechodzimy do kolejnego miejsca, miejsce 38. Tutaj mamy polską nutę. Bardzo cieszymy się, że polskie nagrania są z nami na Hitplanecie, że wy je bardzo chętnie wspieracie, ale niestety przez ostatnie 24 godziny była taka piosenka, która tego wsparcia aż tyle, ile potrzebowała, nie dostała. Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Kajra. Na razie szkoda łez, na razie nie ma co się martwić, bo to nagranie jeszcze jest z nami na Hitplanecie, jeszcze jak to mówią, piłka w grze, więc wiecie co robić. Wpadajcie na naszą stronę i głosujcie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to ofre, Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
5: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
6: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
7: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
8: Hello, everybody. I'm

0: December 10. Taki trochę zespół w stylu One Direction. Był taki kiedyś boys band. Tam było 5 artystów, a w tym nowym brytyjskim boys bandzie December 10 mamy aż 7 wokalistów. Wow, coś niesamowitego. No i chłopaki tak sobie śpiewają, zaczynają dopiero swoją karierę, a my bardzo chętnie gramy ich nagranie Us Against the World, nawiązujące do hitów z lat 80. To nagranie polecamy wam dziś na miejscu 37. Wczoraj jako nowość powoli na Hitplanecie się rozkręca, a my już teraz polecamy wam kolejną nowość, nagranie, które dziś debiutuje na Hitplanecie, czyli naszą premierę. W niej świetny austriacki DJ, którego na pewno doskonale znacie z muzycznego radia, Toby Romero i Fly High. Utwór, który zaczyna się powoli, ale spokojnie rozkręca się.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Ciepłe gitarowe brzmienie i od razu robi się przyjemnie. Koigo, Max McNowan i Take Me Back, nagranie, które polecamy dziś na miejscu 35.
1: Wakacje na Hit Planecie.
0: Wakacje na Hit Planecie trwają, a jeżeli chodzi o wakacje wydawnicze, to Kasia Sienkiewicz tak owych nie ma. Jakiś czas temu ze swoim bratem Jackiem dali znać, że ich projekt Kwiat Jabłoni na ten moment zawieszają i nic nie będą wydawać we dwójkę i poszli w solo. Kariery. Kasia Sienkiewicz zapowiada nadchodzącą płytę. Najpierw dała nam singiel, to były momenty bardzo dobrze przyjęte, więc teraz czas na kolejne nagranie. Obecnie na Hit Planecie polecamy wam kolejny jej singiel, To nie o mnie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hey, hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Chi.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lovely.
10: Yo, what up, it's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
11: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
14: Sprawdzamy koniecznie. Dziś na miejscu 33 witamy nagranie, które dopiero co na Hit Planecie debiutuje, a już wskakuje na tak wysokie miejsce, ponieważ otrzymało naprawdę dużo waszego wsparcia w postaci głosów. Klaus Piper i Fade to Black.

0: można powiedzieć, takie dość refleksyjne. Niestety dziś spada w dół, to chyba takie niemiłe zaskoczenie, tego nikt się nie spodziewał, bo to nagranie długo z nami na Hitplanecie jeszcze nie jest. Wczoraj wylądowało na miejscu 20, równo w połowie naszego lądowania na planecie pełnej hitów, a dziś już 12 oczek w dół na miejsce 32.
1: Wakacje na Hitplanecie.
0: A my lądujemy teraz wspólnie na miejscu 31. Zrobi się ponownie bardzo gitarowo i bardzo przyjemnie. Takie idealne nagranie na letni wieczór. Cheat Codes i Miles Away.

0: Dziś na miejscu 30 najbardziej adekwatny utwór o najbardziej adekwatnym tytule Weekend i Meduza.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 29 mocna, na dodatek polski Gips i Go For Money, ostatni dzień lata.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
5: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
5: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
7: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
8: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle z politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
7: Nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
9: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, że przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
5: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Zaczynamy drugą część naszego hit planetarnego piątkowego spotkania, a zaczynamy oczywiście od propozycji bardzo gorących z naszej muzycznej poczekalni. The Cube i Ermano, a następnie Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Cześć, to my, zespół Manchester.
7: Cześć, tu Honorata Skarbek.
8: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
9: Cześć, tu Dominika Gawenda.
10: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
11: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: Naszą muzyczną poczekalnię pełną premier i pełną propozycji. Opuszczamy na ten moment i wracamy do dzisiejszego piątkowego zestawienia topowej 40 w muzycznym radiu. Znajdujemy się już na miejscu 28, a tu wita się z nami takie oto znakomite, legendarne trio. Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You.

0: Ina i Morenito, najczęściej dziś grana piosenka w muzycznym radiu, bo był to nasz dzisiejszy hit typ. Utwór naprawdę bardzo wakacyjny, co dziwne, ponieważ tegoroczna jesień na pewno będzie należała właśnie do tej artystki, zwłaszcza mówiąc o Polsce, bo to właśnie wtedy wyruszy w trasę po Polsce. Wystąpi w kilku naprawdę świetnych miejscach, zaczynając od Krakowa we wrześniu, 4 września, więc tak naprawdę już niedługo, bo przecież lipiec się kończy. Następnie Warszawa, Szczecin, Poznań i na sam koniec Olsztyn, więc Ina naprawdę dba o swoich polskich fanów. My to nagranie bardzo chętnie polecamy Wam dziś na miejscu 27.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: To jest najnowsza lista w Polsce, a to jest nasze dzisiejsze miejsce 26. Lunax i Still Waiting.

0: Mocno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Na miejscu 24 Benny Blanco i Joveni Salvaje. Świetne nagranie, takie bardzo ciekawe, no i też bardzo krótkie. Dziś Benny Blanco również wydał nowość raz ze swoją żoną, Seleną Gomez i Becky G. Ta nowość na pewno już niedługo pojawi się na Hit Planecie, ale zanim to jeszcze nasza dzisiejsza premiera też musi się pojawić w dzisiejszym lądowaniu. Thomas Gray i Heaven, bardzo mocne nagranie, totalna muzyczna, dance'owa petarda. Koniecznie obczajcie.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: hitu na hit. Coraz częściej wszyscy piszą tak, to jest Martyna Baranowska. Wszyscy już poznają jej bardzo oryginalny, lekko alternatywny wokal. Świetne nagranie. Tracimy tylko czas. To kolejny singiel. Mamy nadzieję, że te single wkrótce znajdą miejsce na jakimś takim pełnoprawnym albumie. Czekamy na to bardzo, liczymy na to bardzo. Martyna Baranowska, Tracimy tylko czas. Miejsce 23.
1: Wakacje na Hit Planecie.
0: A my czasu nie tracimy i zerkamy na kolejne miejsce. Miejsce 22. W końcu jakieś dobre informacje. OCC The Art of Letting Go. 13 miejsc w górę. Patrząc na wczorajsze notowanie. Wczoraj na miejscu 35. Dziś już na 22.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
3: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
3: Chiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single shot on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Good Times i zespół Something Good, czyli coś dobrego. My mamy dla tego zespołu i dla fanów tego nagrania zdecydowanie coś dobrego, a mianowicie dobre informacje. Na Hit Planecie to nagranie wskakuje z miejsca 26 na miejsce 20. Jesteśmy już w połowie naszego piątkowego spotkania pełnego hitów. Czas na kolejny nowy, świetny, wschodzący hit. Tiffany Iris i Vertigo, miejsce 19.

0: Oryginał z roku 2003, w nim Dido i White Flag, a w tym roku Khaled Eagle postanowił odświeżyć to świetne, niezapomniane, bardzo romantyczne, nostalgiczne nagranie. Dziś na miejscu 18 polecamy.
1: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie muzycznego radia, a to jest mój nowy singiel.
0: Przed nami BRO, a jak doskonale wiemy i dajecie nam o tym znać często na naszym radiowym Facebooku, wy polskie nagrania naprawdę bardzo chętnie wspieracie. Wśród polskich nagrań, które obecnie znajdują się na Hit Planecie, jest nagranie od BRO. Piosenka Wychowany w Polsce na miejscu 17.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
7: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. Moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
6: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
6: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
9: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
6: Jutro o 17 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie. Będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiSie.
10: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
6: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
5: Moti i All Summer Without You oraz Age Connect i Winner Let It Be True. To są nagrania, które polecamy wam 4 minuty po godzinie 19:00 prosto z naszej muzycznej poczekalni.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hello everybody, I'm Paul van Dyk.
7: Hey guys, it is Alexandra Stan.
8: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
9: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
10: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Muzycznie Radio. Hit Planeta.
11: Nasze piątkowe hit planetarne spotkanie naprawdę już zaczyna nabierać tempa. Dzisiejsze podium jest już dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo znajdujemy się obecnie na pozycji 14. Tu witają nas hiszpańskie bardzo słoneczne rytmy, idealne na ten upalny dzień, który jeszcze cały czas trwa na Dolnym Śląsku. Hathaway i No Calor.

0: DJ Antoine, artysta, który odpowiedzialny jest za taki wielki hit jak Ma Cherie. W tym roku wydał piosenkę Never Stop the Party, która została naprawdę bardzo dobrze przyjęta przez słuchaczy Hit Planety. Od wielu notowań ta piosenka ląduje na tych najwyższych miejscach Hit Planety, wielokrotnie na podium. Dziś z dala od podium, ale cały czas w tych najwyższych miejscach, cały czas polecamy Wam to nagranie w trzeciej części naszego spotkania. Na miejscu 13 dziś ląduje Never Stop the Party, a my teraz lądujemy na miejscu 12 w towarzystwie DJ Goya, Jasona Derulo oraz Melody i piosenki Michiko.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello everybody, my name is Kellen.
4: Hi, I'm Alia.
5: Hi guys, this is Brooke.
6: Yo, we are Bright Spots.
7: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lucas and Steve, czyli duet nie do zdarcia. Oni tak co jakiś czas wydają świetne hity, które my bardzo gorąco polecamy wam na Hitplanecie. Obecnie na Hitplanecie znajdują się z piosenką All I Know, która ląduje wysoko, dziś na miejscu 9.
1: Hitplaneta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Czas na jeden już z ostatnich przystanków przed naszym dzisiejszym podium. Czas poznać ostatnią z naszych dzisiejszych premier, a to jest naprawdę prawdziwa muzyczna perełka. Rok 2005, 21 lat temu, Banassi Bros wydają piosenkę Every Single Day, która później leci w każdym szanującym się klubie. Totalny klubowy taneczny hit, który w tym roku powraca. Jeden z braci Benny Banassi postanowił wrócić do tego oldschoolowego, już można spokojnie powiedzieć, nagrania i nadać mu totalnie nowego wymiaru, jednocześnie pozostawiając to, co ważne w tym nagraniu, to, co charakterystyczne, to, za co wszyscy pokochali tą piosenkę, słysząc ją w tej wersji pierwotnej. Posłuchajcie premierowo Every Single Day i Benny Banassi.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Na miejscu 8 Oceana, artystka, którą doskonale znamy z ogromnego hitu Endless Summer. Tym razem w wakacje dała nam taki oto przyjemny hit o tytule Sunshine, prosto na miejscu 8.
1: Na wakacjach.
0: Zbliżamy się już naprawdę wielkimi krokami do poznania dzisiejszego podium, ale zanim to jeszcze kilka świetnych hitów, między innymi na miejscu 7 Gromi i FLH, następnie miejsce 6 Przebiśniegi i Melatonina Dzień.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Hey, what's up? This is Fergie Ferg.
8: What's up? We are TNCE.
9: Hey everyone, it's Selena Gomez.
10: Hello there, we're 21 Pilots.
11: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Tego chyba nikt się nie spodziewał. Armin van Buuren i Here in My Arms. Wielki hit, który już kilkukrotnie lądował na pierwszym miejscu Hit Planety, na drugim lub na trzecim. Dziś ląduje na miejscu piątym, spada więc z podium. Oznacza to, że jakiś inny hit zajmie jego miejsce. Dajemy już znać, że to najwyższa pora zdradzić wam, jakie utwory kończą nasze dzisiejsze piątkowe lądowanie na Hit Planecie, na tych oczywiście najwyższych miejscach. Miejsce czwarte, Alan Walker, Ava Max i Fate. Miejsce trzecie, legendarny zespół U2 i przepiękne Street of Dreams. Miejsce drugie, tutaj mamy powrót po kilkudniowej przerwie. The Bausa i I Wanna wraca na miejsce drugie. To bardzo dobra informacja, bo jest to świetny letni hit, a nasze dzisiejsze piątkowe, już spokojnie można mówić weekendowe lądowanie na Hit Planecie, zakończymy w rytmie piosenki Shine, w niej Urzel i David Guetta. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Kolejne już jutro, tuż po godzinie 17. Marta Wojtunik, dzięki za dziś, do usłyszenia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: 28 lat procesu o zabójstwo sąd wszystkich uniewinnił. Bezpieczniejsze urzędy, szkoły i szpitale, powstaną centra cyberbezpieczeństwa. Rewolucja w futbolu, UEFA ma plan na własne mistrzostwa świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przełomowy finał jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Po 28 latach sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych o zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. W tym domniemanego sprawcę oraz byłych policjantów podejrzewanych o utrudnianie śledztwa. Rodzina nastolatki nie kryje rozczarowania. Mówi, że nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
5: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
4: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
6: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
4: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
7: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
4: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
6: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
4: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację.
3: Bo wyrok nie jest prawomocny. Lokalne centra cyberbezpieczeństwa mają chronić mieszkańców przed atakami. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że powstanie 30 takich lokalnych centrów. Dzięki temu, jeśli dojdzie na przykład do próby włamania do miejskich systemów, ataku na szkołę, urząd czy lokalny szpital, reakcja ma być szybsza niż dziś.
8: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
3: A ta zmiana ma kosztować budżet 270 milionów złotych. Dziś ruszył w tej sprawie konkurs dla samorządów. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. To typowa dla Grecji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
9: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
3: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Piłkarska wojna na szczycie UEFA i FIFA są coraz dalej od porozumienia. Europejska Federacja nie zgodziła się na zmiany planowane przez szefa FIFA Gianniego Infantino i podobno szykuje własną wersję Mistrzostw Świata. Według mediów zamiast jednego mundialu mogłoby powstać kilka dużych turniejów rozgrywanych w różnych krajach. To oznaczałoby jedną z największych rewolucji w historii futbolu. Symbol Krakowa w niedzielę będzie obchodzić swoje święto. Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie zwiedzić sukiennicę. Będzie muzyka na żywo i poczęstunek. 2 sierpnia to rocznica przebudowy zabytku, do której doszło pod koniec XIX wieku. To po niej sukiennice wyglądają właśnie tak jak dziś.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/szymaniakadrian walka z guzem. pomagam.pl, Szymaniak Adrian, walka z guzem.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Muzyczne radio DMC. 50 potężnych nagrań z serii Tak gramy tylko my.

No tak, myślę, że sam motyw od dekad wzrusza miliony odbiorców na całym świecie. Ta melodia to legenda, która w elektronicznym wydaniu nabiera zupełnie nowego wymiaru. Zaczyna się spokojnie, nastrojowo, klimatycznie, a później rozwija w dobre, kosmiczne, trensowe tempo. Utwór w oryginalnej wersji często grany był w ramach Strefy 79, a tu proszę, niespodziewajka dzisiaj, petarda na początek dzisiejszych wydarzeń w ramach DMC. A zatem, moi drodzy, witajcie w naszej piątkowej bajce u progu najlepszego dnia tygodnia. Witam was na pokładzie Dance Mix Chant, programu, który dzisiaj wyjątkowo godnie zabierze was w podróż po premierach świata muzyki elektronicznej. Powiem wam, że no, w tym roku, w całym tym roku, 796, moi drodzy, nie było tak dobrego wydania, jeśli chodzi o nowości, jak to mamy dzisiaj. Także otwórzcie, moi drodzy, swoje oczy, tak jak otworzyły się światowe labele na nasz program i podesłały nam całą furę dobrych, zawodowych kawałków. Dlatego 25 z nich wyląduje w 1440 stawieniu jako nowości. Tak bogato jeszcze, moi drodzy, chyba w tym roku nie było. Full ciekawych, dobrych klimatów, których no, nie da się pomylić z żadnym innym programem. Teraz na przykład, w podkładzie już, absolutny, monumentalny, trensowy kawałek od Armina i jego pięknej Saszy. Szukaliście tego numeru przez wiele tygodni, pytając, kiedy będzie? Już jest z nami od dziś.

0: mówcie co chcecie, ale gwiazda unosi bardzo mocno i uwodzi nawet tym swoim pięknym wokalem. I jestem pewien, że to nagranie zostanie z nami na wiele tygodni w programie Dance Mix Chart. Takie numery dają się kochać od pierwszego puszczenia. Nie ma to tamto. 1440 stawienie, moi drodzy. Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy dużo świeżych numerów słuchać, bo posłuchajcie jeszcze jednego kawałka, który zabrzmi w muzycznym radiu. Od tego faceta.
1: It is Richard Duran and you're listening to DMC Chart.
0: Prawdziwa rakieta.

0: Sunrise brzegu Sunrise w muzycznym radiu. Richard Durant i taki tytuł nosi ten oto numer. Premierowo, słuchajcie, ma kilka godzin. Sunrise. Richard Durant wśród nowości dzisiejszego 1440 wydania listy DMC. Ale oprócz tego, takie gwiazdy jak David Buckley, Anima, Four Strings, Carol Isert, I'm Music. Słuchajcie, nowy numer na pierwszym miejscu mamy tydzień temu, no i dziś atakuje nowy kawałek na pozycji numer 46. Doskonały remix Benego Benas, Every Single Day, Big Topo, Armin, Sasha, Durant, Ferry Corsten i tu uwaga, Zanden van Dorn dogadał się z Markowi. Nowy numer za chwileczkę przeszyje eter. Mam nadzieję, że docenicie ten kawałek. Catalyst, rewelacja. Gareth Emery też przed nami. Talatu XLC, Aleksander Komarow, Alien Watts, Bix, Alex Di Stefano, Ericsson, Energy i Kevin D'Angelo. 50 numerów przed nami, a setki, a może tysiące bitów przed nami w ramach Classic Hits. Ja jestem gotów, mam nadzieję, że wy również. Pamiętajcie o aplikacji Muzyczne Radio. Tam możecie się nagrywać, a za chwileczkę zajrzysz i cokolwiek będzie, od razu wyrzucamy w eter. Pamiętajcie o DAB+, pamiętajcie o eterze, pamiętajcie o wszystkim tym, co wam się kojarzy z dobrą literową. DMC. DMC, to jest zacząć.
1: Chcesz info, co jest grane? Chodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. New track. Only on DMC.
0: David Buckley. Butter.

0: motyw, jak było znane, prawda? Panie, panowie, to Xander Van Dorn i Marco V. Catalyst, głosowania.
1: Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl.
2: To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.

0: reklama.
1: Serce parkutworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.

berliński Rave Planet 2026 w DMC jako hymn. Poziom numer 33. Dr. Motte, Tomahawk.

0: słuchać w DMC. Elektroniczne brzmienia nie znają granic. Od kameralnych klubowych numerów po największe festiwale świata. Wszędzie tam, gdzie moi drodzy, tą muzyką możemy łączyć pokolenia. Oprócz muzyki mamy dla was też dawkę. DMC News. Przedstawia Tom Dud.
1: Jeśli jesteście gotowi na DMC News, to dobrze trafiliście, bo mamy dla was kolejną garść informacji ze świata klubowej muzy. Okazuje się, że Armin Van Buuren ponownie nagrywa z Saszą, a nowa produkcja już od pierwszych dźwięków nie pozwala o sobie zapomnieć. Powiemy wam także o książce, która wypełniona jest po brzegi muzyką techno i o kolejnych urodzinach Karla Coxa. Gotowi? Proszę bardzo, DMC News, startujemy. DMC News. Zaczynamy od nowej muzycznej petardy od króla muzyki trance. Everlasting to kolejna po Set Me Free, wspólna produkcja Armina Van Burena i Saszy. Poprzedni singiel dotarł na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard Dance i była to pierwsza współpraca artystów, która zaowocowała wspólnymi występami na żywo podczas festiwali Tomorrowland i Untold oraz na Ibizie. Najnowszy singiel Everlasting został po raz pierwszy zaprezentowany podczas EDC Las Vegas i wykonany na żywo na koncercie Armina The Orb w Londynie. Jeszcze przed oficjalną premierą nagranie to wygenerowało miliony wyświetleń na Instagramie. Utwór zadebiutował na festiwalu Tomorrowland na scenie Freedom Stay podczas weekendu otwarcia, a w kolejny weekend Armin i Sasza wykonali go wspólnie na głównej scenie, co jeszcze bardziej podsyciło oczekiwania fanów przed premierą. A premiera? Premiera, no właśnie, w muzycznym radiu na liście DMC, zatem słuchajcie nas uważnie, aby niczego nie przeoczyć. DMC News. Teraz o książce z historią muzyki techno. Mark Petes Varga, węgierski pisarz i dokumentalista, wziął na warsztat rozwój techno na przestrzeni całej drugiej połowy XX wieku, aż do czasów współczesnych. Od protoplastów gatunku przez jego narodziny i rozwój w Detroit oraz w Berlinie, aż po obecne stadium obejmujące wielotysięczne imprezy organizowane w największych miastach świata. Nieodłączną częścią opowieści o techno jest przybliżenie sylwetek najważniejszych postaci, które miały ogromny wpływ na kształt i kierunek zmian. Jeff Mills, Juan Atkins czy Oscar Mulero to nie tylko artyści, których życiorysy zostały wspomniane, choć w książce nie mogło zabraknąć dziesiątek innych nazwisk, w tym tych, które chętnie przyłączyły się do promowania The Book of Techno. Co ciekawe, w zapowiedzi książki zwrócono uwagę na kwestię precyzyjnego zdefiniowania, czym jest techno i na czym polega fenomen całego zjawiska. W tym celu Mark Petes Varga rozprawia się z mitami, kłamliwymi stereotypami czy też błędnymi przekonaniami, które w międzyczasie pojawiły się wokół tego muzycznego gatunku. DMC News. I na koniec wielki Karl. Są w świecie muzyki elektronicznej nazwiska wielkie, są legendy, a potem jest on, Karl Cox. Człowiek, którego uśmiech, energia i brzmienie ukształtowały współczesną kulturę klubową. 31 dzień lipca to wyjątkowa data w kalendarzu każdego fana muzyki house i techno. Urodzony w 1962 roku w Manchesterze, artysta świętuje bowiem swoje urodziny, a jego imponująca kariera trwa już od ponad 4 dekad. Obecny rok przyniósł jubilatowi jedno z najważniejszych wyróżnień w życiu. Otóż Karl Cox został oficjalnie uhonorowany przez brytyjską monarchię, otrzymując prestiżowy tytuł OBE, Officer of the Order of the British Empire, za wybitne zasługi dla muzyki. To jedno z najważniejszych odznaczeń cywilnych w Wielkiej Brytanii, przyznawane osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój kultury i społeczeństwa. Dla Karla to wyróżnienie ma wymiar niezwykle symboliczny. Mało kto bowiem pamięta, że jako 24-letni chłopak z wielkimi marzeniami Karl otrzymał grant w wysokości 1000 funtów od organizacji charytatywnej założonej przez obecnego króla Karola III. To właśnie te pieniądze pozwoliły mu postawić pierwsze profesjonalne kroki za konsolą. Kilka tygodni temu, podczas uroczystości z okazji 50-lecia fundacji w pałacu Buckingham, artysta miał okazję osobiście spotkać się z królem, mówiąc: jestem absolutnie zachwycony i głęboko zaszczycony. Muzyka była moim życiem tak długo, jak tylko pamiętam. To wyróżnienie nie należy wyłącznie do mnie, należy do wszystkich tych, którzy byli częścią tej podróży, wyznał wyraźnie wzruszony artysta. Muzyka to jednak nie jedyna pasja brytyjskiego giganta. Karl jest absolutnym miłośnikiem motoryzacji i posiada niesamowitą kolekcję samochodów oraz motocykli. W 2013 roku postanowił sformalizować swoje hobby i założył Carl Cox Motorsport. Firma profesjonalnie wspiera i sponsoruje utalentowanych zawodników oraz zespoły w najróżniejszych dyscyplinach wyścigowych. Od motocykli po auta sportowe. Jubilat wykorzystuje swoje globalne wpływy i środki, by dostarczać młodym talentom najlepszego sprzętu oraz wsparcia technicznego. Kiedy schodzi z toru wyścigowego i odkłada słuchawki, Karl zamienia się w zapalonego kucharza. Uwielbia bowiem gotować dla rodziny i przyjaciół, a jego absolutną specjalnością są aromatyczne, pełne słońca dania inspirowane kuchnią karaibską. Mimo gigantycznego sukcesu komercyjnego, Cox nigdy nie zapomniał o innych. Regularnie angażuje się w liczne projekty charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dbających o zdrowie psychiczne oraz edukację muzyczną młodzieży. Jest również dumnym ambasadorem fundacji Last Night DJ Save My Life, która realnie poprawia warunki życia dzieci w najuboższych rejonach świata. Kariera Karla Coxa to podręcznikowy przykład na to, że ciężka praca, niezłomna determinacja i autentyczna skromność potrafią wynieść człowieka na sam szczyt. On sam na każdym kroku powtarza, że granie nie jest dla niego zwykłą pracą. To przede wszystkim czysta pasja, którą po prostu musi dzielić się z innymi ludźmi. On sam na każdym kroku powtarza, że granie nie jest dla niego zwykłą pracą. To przede wszystkim czysta pasja, którą po prostu musi dzielić się z ludźmi. Karl, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Karl Cox i Open Your Eyes na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. DMC News, dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy i znikamy.

jedno takie uderzenie basu potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów. Bo muzyka elektroniczna nas inspiruje. Zaskakuje i dostarcza niesamowitych emocji. Dobrze, że jesteście z Muzycznym Radiem. Dobrze, że jesteście w eterze. Na GG 12, 32, 19, 10 i na DAB+.

zapadał 11B, obowiązuje w Warszawie, DAB Plus różnie we Wrocławiu, 12B w Krakowie, 9A w Katowicach, 10B, 5C w Gdańsku, Szczecin, 12B, Gliwice, 12B, 5B, Bielsko-Biała, 5B i Andrychów, 8D.

Wystarczy zamknąć się w naszym świecie, moi drodzy, i wyobrazić sobie światła, rytmy. Ta atmosfera klubowej nocy w piątek. To jest klimat, który tworzymy dla was na naszej muzycznej scenie. Klasyki, przyszłościowe numery, to co obowiązuje tu i teraz i dzisiaj. I obowiązywało dawno, dawno temu. Zawsze w eterze. Te stare klasyki, moi drodzy, to nie tylko muzyka. To emocje zamknięte w dźwiękach i energia. Od pierwszego taktu, jak przy SM Tracks. Ja wam obiecuję, że dzisiaj jeszcze kilka takich porcji, które wyrwą was z krzesła.

potężna moc pozdrowień dla naczelnych ambasadorów BMC, Patryka z Piły, Tymka z Polkowic, Igora z Wałbrzycha i Oliwiera z Wrocławia. Moc z wami.

0: z najlepszym napędem.
1: Nie ukrywam, że napęd jest dla nas najważniejszy, więc tego teraz podciągamy. Musimy zdążyć przed burzą, no jakoś tak nas ominęła w Wielnej Górze. Nie wiem, jak jest dookoła. Także trzymajcie się. Nie piorunów, nie, nie, nie. Fal muzycznego radia, jak się tylko da. Gdzie się tylko da. Pozdrowy macie wszyscy z trasy najlepszego. Od Daniela. Daniel ze Szczecina. Leci z nami.

jak to się dzieje, ale Bronek ostatnio szyfrem do mnie pisze. Bronek, wszystko jest okej. Okay. Dziękuję ci pięknie, tylko daj mi jakąś księgę do rozszyfrowania tego, co do nas tutaj wklepujesz. Bardzo cię proszę. Pozdrawiam Kalaja Fora i na okolicy. To jest DMC, to jest Muzyczne Radio. Pozdrawionka na wszystkich macie. Od Marka. Z Sopotu. Natalia z Grudziądza. Fajnie lecicie. Dobrze się bawicie. No, każdy piątek i tak już od prawie 30 lat. Marek, witam, dobry wieczór. Pozdrowy ze Świerzawy. 12:32:19:10. Uściski dla najwierniejszych fanów DMC. Sebastiana i Pawła, przybywających w swojej strefie relaksu pod parasolem najlepszego. Dla dziewczyn z Puszczykowa. Ania, Poznań, Wielkopolska.

0: Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
1: I to ta muzyka, którą najbardziej lubimy, która ma niepowtarzalny klimat. A my po prostu go wrzucamy w eter. Energetycznie z lotą nostalgii. Taki full power z naszej strony. Demoluje głośniki.

Małgosia napisała tak, pozdrowionka z ogródeczka, ja dziękuję, Maciejko, dla Krystiana, Sebastiana, całej rodziny DMC, Gosieńka z Ulesia. Brzeg Dolny melduje się na pokładzie listy DMC, najlepszego dla całej rodziny. Nutki po prostu. Przekozak towarzyszą nam przy kiszeniu ogórasów. Najlepszego dla wszystkich, no powiem ci, czy to dobrze zakiszone się okaże, czy nie wybuchną za tydzień. Ale trzymam kciuki, aby było jak najlepiej. Maciejku, pozdrowie na moich przyjaciół Niedoli na lotnisku. Jasionka, wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dobrze lecą. Dużo mocy, Kornel.

trafiliśmy do Grzegorza. Dzięki Maciejku za wszystko. Gratulacje. No ja dziękuję. A naprawdę gratulacje odebrałem bardzo dużo. Moi drodzy, za tydzień postaramy sobie w programie DMC opowiedzieć wam więcej na temat walidacji dla DJ-ów. Jeśli są tacy zainteresowani, to mogą do mnie napisać, zadać mi kilka pytań. Za tydzień postaram się odpowiedzieć na sporo pytań. Dziękuję za wszystkie wpisy od was. Gratulacyjne. Naprawdę to bardzo, bardzo miłe. Zaśpiewajmy.

Tak Mara z Holandii pisze do nas tak. Dziękuję za dostawę muzyki elektronicznej. Tu nie ma czego słuchać, no wierzyć mi się nie chce. No a my udowadniamy, że muzyka od lat potrafi łączyć ludzi. Muzyka elektroniczna z różnych zakątków świata. Tak, otrzymamy się naszej maksymy. Dobra elektronika, stara, nowa, zawsze w piątek. Dla Matejki z 3 dni pozdrowień moc Patryk. Macieju, twoja muza przegoniła burzę. Coś pięknego, pozdrawiam. Dawid z Maciejowej. Aż tak? Mirostowice, witają, pozdrawiają wszystkich, całą rodzinę. Jak co piątek, Borysek. Dobry, dobry, dobry rodzinko, Oleśnica. Armin po prostu piękny. Dorotka z Wrocławia, dobry wieczór, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Mateusza z Discorda. Z Leszna, zdrówka. Pomyślności, my też się dołączamy jak najbardziej. Dorka i Karolinka, najlepszego z

Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z Park Beats Festival. Wiem, że szykujecie się, a tu już niewiele zostało. Szczegóły dzisiaj w programie Dance Mix Chart za około 30-40 minut, dobra? Tak się umawiamy. Maciejko, dzisiejsze notowanie wprawia moje biodra w ruch. Mam nadzieję, że te hity pomagają wszystkim tym, którzy potrzebują tego dobrego klimatu. Najlepszego! Aga Boguszów.

Amsterdam. Amsterdam pozdrawia Polskę. This is my sound.

praktycznie każdy podkład to historia, to emocje, to energia. Dlatego ta muzyka tak nas zachwyca i to od wielu, wielu lat. Cześć kapitanie, pozdrowionka dla ekipy. Żewuszyc. Świętokrzyskie leci razem z DMC Maniakami. Krycha, baw się z nami dobrze. Ile się tylko da. M, wiecznie uśmiechnięty z Legnicy. Buziole dla Tomka. Na zielona.

Martini. Jego cudowna, wspaniała Madame Basieńka. Przy ognisku we Wrocławiu. Ciekawe w ten deszcz, jak sobie radzicie. Do zobaczenia na Parkwitz. Jak masz jakieś pytania, to napisz.

0: Dzięki za dobry klimat. Czas razem z programem DMC leci sobie bardzo fajnie. Kobra z Lubina.
1: Summer with DMC. Best music.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Summer with DMC. Best music.
5: Best classic, best music, best klimat. I miliony bitów, miliony dźwięków, miliony wspomnień. Bartek, masz całusy od swojej cudownej dziewczyny. Powodzenia, pracy, niech wszystko pięknie ci leci. Paula. Ona naprawdę kocha, uwielbia. Muzykę też. Nasz ambasador marki DMC, czyli Artur C. Macie od niego uścisk dłoni, taki potężny. Ukłony płyną z Oleśnicy, dla całej okolicy, od Artura. Najlepszego dla Marcina, który teraz kręci bitce udanej wobec tego najlepszego. I też pozdrowie dla weterana Mareczka, Patryk. Dziś są urodziny 29. Karola Skrzydliny, wielkiej, maniaka, DMC, od zawsze gra w aucie, Dance Mix Chat. No to dla niego, proszę bardzo. Matejko, pozdrawiam.

No tak, nie trzeba być na festiwalu, żeby poczuć jego atmosferę. Wystarczy nastawić muzyczne radio DMC i pozwolić muzyce działać, a resztę zrobi się samo. To jest lot dla tych, którzy czują, a Sylwia Lillis na pewno czuje. Ona czuje ten vibe. To moc.

są takie numery, przy których lecimy na księżyc, między innymi przy nightclubbing. Żary razem z wami, DMC Maniakami, gratuluję uzyskania certyfikatu. Świetnie grasz, Macieju, od wielu lat. Szymek, no dziękuję. Szymek, dzięki temu, że jesteś, to staram się. Jakby cię nie było. Patryka pozdrawiam. Załoga. Pan Pizza. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Epickie granie, jak zawsze. Pozdrowienia dla DMC Maniaków, a także dla Szymona i Piotra. Rędziny. Częstochowa. Krystian. Skokowa. Całą familię ściska DMC. Great, Macieju, dla ciebie. Lukas, dzięki. Mateusz z Discorda dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Leszno, pozdrawiamy mocno. Dorota z Wrocławia. Wojciechów razem z nami dzisiaj w domku i w aucie. I gdziekolwiek jesteśmy, zawsze z rodziną DMC. Pozdrów Emil. Piąteczek, Piątunio. W ogóle jest okej. Roman ze Skani. Niech moc będzie z tobą.

0: dobry, że DMC Maniacy, radiowcy DXerzy, Piotr Zapolskiego. Co piątek pełni z nami dyżur. Dzięki, gratulacje za walidację. Surowa pozdrawia Marcin. 12:32:19:10. Ej Maciej, Iłowa melduje się po drugiej stronie. Już za 3 tygodnie. Eksplozja. Eksplozja gdzie i jak? Skąd?
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
0: I wszystko jasne. Maestro, do zobaczenia, Macieju. Tak sobie uderzymy. Wyobraźcie sobie. Dźwięk. Lights. Moc. Energia. Jak jedna rodzina DMC pod sceną ruszymy. Tanem.

pozdrawiamy bardzo gorąco naszą braci rolniczą. Słuchajcie, my sobie słuchamy muzy, a Loli też. Bo jak Marek napisał, no tak, koszenie pszenicy z DMC to jest coś pięknego. Kosisz muzę, kosisz pszenicę. Wszystko gra! Pozdrawionka z gąsek dla wszystkich DMC maniaków. Ja dziękuję. Rowerkiem pojechałem, 19 km, no to się gramy. Sunshine, Świdnica. Come on! Wielkopolska. Damiano. Melduje się na pokładzie. Zibi, Londyn. Witam ciepło ze Stargardu, Misiek Irek, DMC Baniacy.

Krzysiek trochę smutny, bo bez Miśki, no. A my się zobaczymy, bo w Stargardzie będziemy. W piątek, 4 września.

ciepły wieczór i gorąca muza.

Bartek, natomiast pozdrawiam wszystkich rowerzystów na kuli ziemskiej, którzy uciekają przed burzą. Sam uciekłem z Igorem i Bartkiem. Trzymajcie się, chłopaki, bez tego. Włączajcie lampki. Lwówek Wielkopolski leci z wami DMC Maniakami. Krzysiu. Moto Mati obecny na stanowisku. Z urlopu w garażu. Budzicz. Krotoszyn mówi wszystkim: witajcie na pokładzie DMC. Darek Messner, Lwówek Śląski, Krzyśka pozdrów, wszystkich znajomych. Który lata Cabrio srebrnym Golfem po nocach i słucha. Przyjemnie, wakacyjnie gra muzyczne Radio DMC. Najlepszego dla Bolesławca. Ja dziękuję. Sebastian z Cebo, Polska. Marcin ze Świebodzic. Burza z piorunami i z DMC. Marcin, to jest dopiero energia, co?

powolutku łapiemy nasze tempo, tak? Po 22 wjeżdżamy w ten jakby drugi select. Witaj, Maciejku.

próba, ale wyzwanie mi rzuciło. No dobra. Lipek, Rusie, a Sebastian. Tutaj na Arbeit, kolegie. DMC in Hamburg. Bumba. Pozdrowionka dla kombajnistów ze studnisk. Szczurek. Nowa sól, mocno obecna, jak co piątek. Z całą ferajną, całą familią, z całym klimatem, z całą nową solą. Maciejko i Małgosieńka. Pozdrowie dla Rafała i ekipy spod parasola. Puszczyków. Hej, hej, witam. Maciej, tak rozkręciłeś się DMC, że błyskawice ustąpiły. Klaudia, trzymaj się fali, będzie dobrze. Serdeczności dla Dawida, Justyny, całej ekipy. Bawimy się razem. Hojnów, Nowogrodziec. Świdnica, Ola. Full power. Stefan się melduje z nad łowiska z ławicy. W Mościnku. Najlepszego dla gwardii DFC. Dla Maślany, Daro, Mateuka i Osteny. Nie śpimy.

Dobry transik surowej. Justyna. The darkness is calling.

Mało mi co okolice. Full power. Krótko dzisiaj, Rafał. Macie wielkie gratulacje z okazji walidacji numer jeden. Dziękuję. Najlepszego. Wszystkich nie będę czytał. Brawo, pozdrowki Bartek z Piechowic. Najlepszego dla całej rodziny DMC. Buziole, Bartuś dla ciebie, dla rodziny. Dla wszystkich tych, którzy dobrze się bujają. Teraz, wcześniej, w przyszłości, kiedyś tam. Michał, dobry wieczór. Zborowego Młyna. Imprezujemy. Tylko piątek i tyle.

0: Słuchajcie, chyba musimy powołać do życia w ogóle jakiś osobny program z GG, bo... No bo to się robi coś dziwnego. Bo tu mamy jeszcze 74 osoby, a godzinka za nami. A ci jeszcze trzeba porozmawiać sobie, moi drodzy, o fajnym wydarzeniu, które już tuż, tuż.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
0: Bez wątpienia.

Dobre, DMC latanie zawsze rozpoczyna się powyżej 144 bitów, prawda? Pozdrowionka dla wszystkich tych, którzy są znajomymi Rufusa i Martulani. Krzysiu, trzymaj się w dobrych rytmach. Niech remont się dobrze kończy. Miło usłyszeć o sobie w eterze. Pewnie. Wróciłem na GG po 20 latach przerwy. I na kanał DMC również. Czasy, kiedy zasypiało się w fotelu ze słuchawkami na uszach, z palcem na przycisku REC, żeby nagrać kawałki. Rafał, pozdrawiam was gorąco. Jelenia Góra. Rafałku, ważne, że jesteś.

No dobrze, dobrze. Władysława, dobry wieczór. Władzia pozdrawia wszystkich znajomych. Adriana, Dagmary, Asi, najlepszego. Lećcie z nami. Siedzą w aucie, no to już możecie wysiąść teraz. Teraz Nowogrodźca, najlepszego dla DMC Maniaków. Cześć Macieju, dzisiaj jest okazja do dobrego grania. Wczoraj podpisałem akt notarialny zakupu mieszkania. No Michał, gratuluję. Bomba!

Lubin jedzie z DMC. Pozdro od Jarka. Najlepszego od taty Mateusza. Dla Rozalki, Jaśminki. Tych, którzy lubią taką muzykę. Panie Macieju, wielki szacun za DMC, oby tak dalej. Będziemy się starać, w pocie czoła. Grzesiu, dziś wyjątkowe pozdrowienka dla mojego prawdziwego przyjaciela, Darka. Bardzo trudny czas przed nami, ale pamiętaj, razem możemy wszystko, przetrwamy to. Wytrwałości i cierpliwości. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Życzę dużo miłości, drobnych, dobrych ludzi w koło. Grzesiu z Goznicy. Jeszcze nie uściskaj od nas. Trzymamy kciuki.

razem jak Lascebo od Michała. Dziękuję za życzonka. Najlepszego dla studnisk od Listwy. Dobry, dobry dla wszystkich. Piątkowy wieczór w Gardenie. Uważam za udany, odpalony. Najlepszego. Pomorze. Degustatorzy witają, dobry wieczór. Skalniki pozdrawiają. Żywiecczyzny, gdzie łowimy dźwięki DMC. Gratulacje. Najlepsze wyróżnienie za numer jeden. No ja dziękuję, Chris.

Za chwilę się zagramam coś fajnego, takiego innego, ale kilka numerów z listy, a później totalnie innego. Tak bym potwór od tyłu zagrał. Potem dla Natalii, Łukasza, wszystkich, którzy słuchają, dobrze się wkręcali. Cieplutko dla was. Gdańsk, a w Gdańsku Iza. Kończymy za chwilę, ale jeszcze tu sporo. Słucham od 28 lat. Pozdrawiam. Leo, przyszłego szwagra. Dla Smerfecki najlepszego. Darek. Dawid. Pozdrowionka Sunrise dla was wszystkich, Macieju. Dziękujemy. Ostatnio znalazłem dyskietkę z minidyskiem nagranym, godzinnym. Właśnie Sunrise.

Miśka zaraz znajdę twoją nagrywkę i puścimy. Jasne, że tak. Pozdrawiam DMC Maniaków, Dawid Zmysłakowic. Serdeczności dziś urodzinowe dla mnie, napisał Mateusz. Mechow leci z wami DMC Maniakami, najlepsza muza w galaktyce.

Damian Oleśnica napisał: wyściskajcie ode mnie wszystkich pozytywnie wykręconych ludzi. Oleśnica. No to poszło. Dzisiaj TMC na maksa. Pozdrawiam Sylwka, Sebę, dziadka i znajomych. Kwachu. Zgorzelec. No to full power dla ci.

Kiedy Macieju pomoże? Przyjdzie czas na pomoże. Nic się nie bój, Romek. Pozdrowie dla Harmoniusza, Artura i Szyszki z Rui. Łukasz z Pieńska. Pozdrawiam, polecam, dobrze się czuję. Piąteczek. Piątunio, DMC. This is my head. 100 lat, Macieju, 100 lat jeszcze przed tobą. Tak myślę, że życie.

0: Let's go. DMC 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
1: Proszę, numery z list. Dirty Signal. Premierowo Racking 29, IWAX za chwilę i Frank. Muzyczne radio. DMC.

jest Elektronika bez granic. To jest program DMC, jest prawie 23. A ja wam obiecałem dzisiaj kilka słów na temat Parkbeats, który już niebawem, tak naprawdę już go widzimy. Yes I can, Mike Cherry, Mix DMC.

0: i to jest jeden z tych utworów, który na pewno przeszyje. Park Beats przeszyje powietrze na festiwalu, który tuż, tuż za rogiem.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
1: DMC. W muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: No powiem tak, moi drodzy, no ja wiem, że to nie jest pora, żeby kogoś budzić, ale chyba nam się udało zbudzić organizatora Park Beats Festival 2026. Dobry wieczór, Piotrze.
3: Dobry wieczór, Maćku. Witajcie Państwa.
0: Sorry, że cię tak przetrzymałem, ale chciałem, żebyś sobie oczy mocno przetarł wodą, bo chyba w piątek o 23 prawdziwy producent to śpi.
3: Nie, o 23 w piątek, czyli dzisiaj, jestem jeszcze w Iłowej, kończyliśmy przemiarki właśnie, wiesz, projektu, który był na papierze do parku i w tym momencie właściwie wyszedłem z parku, więc tak wygląda.
0: To ty latałeś centymetrem dzisiaj, tak?
3: Tak, latałem 10 centymetrem dokładnie.
0: Trzeba było powiedzieć, bo tam chłopaki z Iłowej już by się tobą zaopiekowali, sam byś tego nie musiał robić, by wszystkie odcinki okay. pomierzyli za ciebie. Bo w Iłowej, z tego co wiem, to tam mamy całkiem fajną ekipę. Piotr, no witam serdecznie. Która to ekipa? Która to już, która część wydarzenia Park Beats? Który raz?
3: No, teraz mamy już trzecią edycję, tak? Dwie są za nami i teraz za chwilę będzie trzecia. Generalnie z takimi wydarzeniami to jest jak z drzewem, tym bardziej, że tutaj w parku podlewamy, nawozimy i ono jakby, wiesz, rośnie i potem cieszy nas wszystkich.
0: Piotr, muszę ci powiedzieć, że ostatnio miałem takie spotkanie z ludźmi, którzy byli na tej imprezie i taki reprezentują dość szerokie grono. Wiesz, co mi powiedzieli po pierwszej edycji? Że na pierwszej edycji było za głośno. Słuchaj, to pierwszy taki zarzut, powiem ci, w historii grania imprez klubowych, bo zawsze jest, a to harczy, a to za cicho, a tu za głośno. Naprawdę. Coś ty tam postawił, możesz powiedzieć, co tam stało?
3: Znaczy tak, było bardzo dobre nagłośnienie, Meyersound, dobra marka, było go odpowiednio dużo, czy głośno, wiesz, reprodukcja dźwięku jakby też polega trochę na tym, że nagłośnienie duże, ale nie musi, wiesz, ono gra lekko, jakby spokojnie, czy głośno, no zależy gdzie kto stał. Wiadomo, że ktoś lubi stać blisko sceny, ktoś inny trochę dalej, z perspektywy sobie patrzeć i jakby, no to wszystko też od tego zależy. Głośno? Nie sądzę, było chyba odpowiednie.
0: Pewnie, że tak. Tym bardziej muszę ci powiedzieć, że my jako grający, to w ogóle nie mamy pojęcia, jak tam gra.
3: Bo u nas gra... Słyszycie co innego.
0: U nas zupełnie jest co innego. Tak samo jest ze światłem, z tym telebimem z tyłu. My po prostu gramy w jakiejś ciemnicy, tam jakieś dwa reflektory nas świecą i tyle. A później jak się to ogląda, to rany julek. To aż chce się żyć. Słuchaj, Piotr, zapytam, co wyróżnia Park Beats na tle innych wydarzeń muzyki elektronicznej na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, w tej części kraju?
3: To na pewno miejsce. To miejsce jest szczególne i tutaj jakby trzeba podkreślić, że ten park jest po prostu magiczny, tak? To jest...
0: Czary Mary Hokus Pokus.
3: Tak jest, czary Mary Hokus Pokus. My nie gramy, wiesz, na betonie, nie gramy w jakichś sztucznych przestrzeniach, tylko adoptujemy co roku jakby całą architekturę tego metalu, tego wszystkiego, co tam zwozimy, żeby nie zepsuć, też staramy się przy tym jakby tej natury, która tam jest, bo o to w tym wszystkim chodzi. To jest połączenie tej właśnie mechaniki z tym naturalnym, pięknym parkiem, tymi starymi drzewami, tym pierwszym w ogóle w Europie ogrodem japońskim. To wszystko jakby też podkreślamy, tak? Nie staramy się zepsuć jakby natury, tylko próbujemy pomóc wydobyć z niej coś, co właśnie przez te dwa dni powoduje, że ten park, pomimo że za dnia jest piękny, w nocy przez te dwa dni staje się magiczny.
0: Kwintesencję taką, prawda? Natura z elektroniką i energią tych, którzy tam przychodzą pod scenę. Ile trwają przygotowania? Takie już techniczne. Wiesz, że będzie, wiesz, że gra, zaczynamy w piątek. To kiedy wjeżdżasz na teren? Tak, ile się pracuje nad tym?
3: Wiesz, to około 2 tygodni, nie? Prace techniczne trwają około 2 tygodni. Natomiast praca nad festiwalem trwa rok. Praktycznie kończy się jedna edycja i siadasz, zaczynasz pracować nad drugą edycją.
0: Pamiętam, w tamtym roku wszystko już się zakończyło. Ostatni bit poszedł, za rok tamto, już tak. głowa
3: są
0: pracuje.
3: Są wnioski zawsze, nie? Jest dużo zawsze jakichś pozytywnych. Jak i wiadomo, bierzesz pod uwagę wszystkie sugestie ludzi, bo to dla nich jest robione i wiadomo, że starasz się z roku na rok robić lepiej.
0: Fajnie i bardziej kosmicznie. Słuchaj, zapytałem Martiniego, bo to facet lata po różnych imprezach. Co byś ewentualnie zapytał organizatora i tak dalej? No to mi napisał, nie mam nic do dodania, jest okej. Okay. Także tutaj, jak ktoś by chciał napisać, to na GG, proszę bardzo, na Facebooku czekamy. Słuchaj, jak to jest z gatunkiem muzyki? Bo tutaj bardziej preferujesz jeden gatunek muzyki, nie będę mówił jaki, niech to wyjdzie z ciebie. Czy też tutaj zaczynacie powolutku, na przykład delikatnie kołować i coraz szerzej?
3: Wiesz co, no to tak, ten jeden główny od tego jakby się zaczęło i tutaj mówimy o trensie oczywiście, natomiast nie jesteśmy zamknięci, coraz bardziej się otwieramy, bo jakby też jakby wykonawcy dają nam bodźce do tego, że jakby ta muzyka ewoluuje, łączą się ze sobą, wiesz, różne gatunki. W tym roku, wiesz, będzie u nas zarówno trochę psy trensu, trochę mocniejszych, wiesz, uderzeń bitów, jak i fajne, ciekawe remiksy znanych przebojów Buster Jacksa, jak i The Nasty Bros, gdzie wybrzmią utwory zaśpiewane w ogóle, więc...
0: Czyli taka już trochę dyskoteczka klubowa, prawda? Jeśli chodzi o Benassi Bros, a tutaj no, tak. Jak porównać innych, to tam łomot totalny, natomiast tutaj będzie można złapać oddech. Powiedz mi, bo to jest na pewno ważne, w piątek kiedy początek, kiedy koniec?
3: W piątek startujemy o 18:00, kończymy o 5:00, natomiast sobotę zaczynamy trochę wcześniej, będzie to 16:00 i kończymy o 4:00.
0: Ja to apeluję do wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie, a kochają muzykę klubową, przybywajcie jak najwcześniej, bo smutno jest wszystkim tym wykonawcom, którzy grają tam o 19:00, o 20:00, no tam bida pod sceną, nie?
3: Tak, ale mamy też takie cukiereczki od tej 16:00, które być może będą też jakimś bodźcem do tego, żeby...
0: Przyciągną słodkim, tak?
3: Dokładnie.
0: No dobra, coś na temat wizuali będzie, czy jak będą wyglądały przejścia DJ-skie, czy coś planujesz?
3: Wiesz co, to jest tak, że też jakby patrząc, jak to u nas się odbywa i też patrząc na inne festiwale, często jest tak, że pomysły i zamiary nie zawsze wychodzą...
0: Na dobre.
3: W rezultacie super na dobre. My mamy jakiś tam przyjęty na tą edycję schemat i będziemy się go trzymać. Może nie będę mówił o tym, bo to jest też tak, że myślę, że tak samo jak nie zdradzamy projektu, moglibyśmy, ale po co? Chodzi o ten element zaskoczenia. Przyjadą ludzie i to ocenią. O to chodzi.
0: No to czekaj, bo tu się nam trochę towarzystwo rozkręciło. 100% idealna impreza, zarąbista, organizacyjnie. Polecam wszystkim jak najbardziej, napisał Marcin. Okej, okay, lecimy dalej. Kwachu dorzucił tak. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy skuter jest możliwy na tej imprezie, nie wiem, za rok, dwa, trzy, pięć i tak dalej.
3: Ja myślę, że jest możliwy każdy artysta. Ja bym tutaj nie ograniczał jakby line-upu do... Nie wiem, czy mówimy tutaj o przedziałach cenowych, czy zasięgowych. Ja myślę, że to tak naprawdę wszyscy, którzy przyjeżdżają, decydują o tym, kogo za rok, za dwa, za trzy możemy zaprosić. Jeżeli będzie potencjał, to możemy również zaprosić Tiesto. My ten potencjał budujemy, bo to tak jak na początku powiedziałem, podlewamy to drzewo i ono jakby tymi gałęziami, a na końcu owocami czyli tymi wszystkimi sympatycznymi ludźmi, którzy tam przyjeżdżają, budują i dają nam jakby kopa do tego, żeby działać dalej, lepiej. A nazwiska to jest wtórne, to nie jest, nie wykluczamy żadnego nazwiska.
0: Powiem ci, że też w przypadku skuterka, jasne, ale w przypadku Tiesto to chyba trzeba byłoby jakiś bank rozbić w Iłowej, jeden jedyny pewnie albo dwa i kasę sobie, bo to jednak wydatek jest znacznie taki już globalny. No dobra, to już wiemy. Coś o artystach w tym roku, którzy, nie wiem, może zapytam, czy jakieś problemy były z zaproszeniem, czy ktoś odmówił, czy chciałeś kogoś, się nie dało?
3: Nie, tutaj raczej jeden był okej, ale to taki był przypadek właściwie, że w Stanach Zjednoczonych miał dwa dni, które gdzieś tam wykluczyły jego obecność. Czasami tak jest, że nad danym artystą pracuje kilku menadżerów, nie zawsze gdzieś tam przepływ informacji jest stuprocentowy, ale to jakby nie jest tak, bo to artysta, którego, o którym nie powiem, nie zdradzę, on zagra za rok, więc jakby okej. Okay. Natomiast co do tych, których mamy, to myślę, że jest tutaj bardzo duża rozpiętość, bo mamy Tomorrowlandowców tak zwanych, tak? Bo czy Blasted Jacks, czy totalny guru trendu dla mnie, Paul Oakenfold, ja się strasznie cieszę, że on przyjedzie w ogóle, bo to jest niepóźnikowy facet. To jest
0: pewnie, tylko, Sir Oakenfold, jasne, to pierwsza to liga miksowa dla Madony, dla najlepszych artystów muzyki pop świata. To w ogóle ikona, to tutaj nie ma, ikona, tak, także polecamy wszystkim. Pamiętam chyba 6 czy 7 lat temu występ Oakenfolda na Dream State, to było coś niebywałego, przeżycie super, bo on gra po prostu inaczej, także polecam wszystkim zobaczyć, kiedy i gdzie występ i pojawić się.
3: Dokładnie, obok Oakenfolda jest Natalka, kobieta, która się właściwie gdzieś tam dopiero zaczyna, ale bardzo fajnie to robi i te zderzenia takie właśnie tych postaci są...
0: Tych wielkich z nieco mniejszymi.
3: Bardzo, dokładnie.
0: To zobaczymy, jak sobie Natalia poradzi, tym bardziej, że będzie to występ na żywo. Powiedz mi, czy, no bo to już któraś edycja, czy coś jest takiego, że początkowo był jakiś zamysł, pomysł na Park Beats, a okazuje się, kiedy się rodziła ta idea tego festiwalu, czy coś trzeba było zmoderować mocno, jak gdyby pójść w inną stronę, czy jednak to jedzie wszystko tak, jak zostało zaplanowane?
3: To idzie tak, jak zostało zaplanowane. To jest oczywiście bagaż jakiś gdzieś tam, który człowiek, wiesz, ma jakby na karku, ale to jest też tak, że wiesz, no, spotyka się, wiesz, kilka osób, w tym przypadku to był Piotr i Paweł, oni stwierdzili, że ta Iłowa jest fajnym potencjałem, ten park jest stworzone do tego, żeby go jeszcze bardziej wyeksponować. I teraz, wiesz, dobre pomysły, chęci przełożone na zamiary, a jeszcze poparte, wiesz, wsparciem dają efekty w postaci możliwości organizacji tego typu wydarzenia.
0: Piotr, trzymam bez tego kciuki. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy pracują przy wydarzeniu. Myślę, że jeszcze przed samym występem będziemy sobie na antenie robili jakieś takie roszady. Poproszę cię jeszcze o głos. Tymczasem, no cóż, zapraszamy wszystkich tych, którzy kochają muzykę elektroniczną. Przepiękne miejsce, nietypowe miejsce, tym bardziej, że w sumie to jest blisko, bo z Zielonej Góry, tutaj z Lubuskiego w ciągu godzinki można trafić w zaczarowane miejsce do Iłowej, do parku, gdzie wystąpią same kosmiczne gwiazdy. Jakie w lokach reklamowych można usłyszeć? Piotr, dziękuję ci za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. W takim razie trzymamy kciuki, a wam polecamy najlepsze wydarzenie w okolicy.
1: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
0: Moi drodzy, festiwali jest cała masa. Imprez jest jeszcze więcej. Klimatycznych wystąpień DJ-ów, cała fura. A są takie miejsca, które po prostu trzeba odwiedzić. Trzeba poczuć, oddychać powietrzem. Świeżym, bo w parku, ale też tym muzycznym. Wielkie gwiazdy, wielkie nazwiska, cudowny klimat. Dwa dni dobrego vibe'u. Przybywajcie. Iłowa czeka. Park Beats czeka. Gwiazdy czekają. DMC też tam z wami będzie bujać się w obłokach. Przybywajcie!

0: Piotr chwilkę temu wspominał o Opolu. Paul Oakenfold na liście DMC od 2 tygodni swoim nowym numerem. Petarda. Binary Finary. Pamiętacie? 1998. Zmoderowany cudownie. Już leci w waszą stronę.
1: Take your time.

0: pracować, ale z nowościami jeszcze nie skończyliśmy, absolutnie. To Darren Porter i Epilogue. Po raz pierwszy w eterze. Miejsce 13. 1440 wydania listy DMC.
1: Podoba ci się ta muza? Okej. Okay. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
0: Nasz wieczór nabiera kolorów, a najlepszym światłem są dzisiaj dźwięki DMC. Przed nami takie dźwiękowe koktajle. Stare, nowe, od spokojnych melodii, bo za chwileczkę Tiesto. Pod 140-155 BPM-ów.

poniedziałek ma swój rytm. O tej porze szczególnie lubię. Po 23 do 1. Noc się rozkręca. Wrzucamy kolejny bieg.

go jeszcze dociągniemy do końca GG, bo dzisiaj szaleństwo, a nie GG. To chyba nazwę zmienić trzeba. Pozdrowy dla Rudego i dla Sebastiana. Czołem Bosie, degustatorzy skalników pozdrawiają DMC Maniaków. Dublin jedzie pełną parą. Gratulujemy. Dziękuję, dziękuję jak najbardziej. Sir Tom Dublin, Irlandia, uściski dla ciebie. Bardzo miło napisałeś. Dziś z Poland, Macieju. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają, dobrze się wkręcają. Najlepszego. Jedź z nami. Tomaszek, Legnica.

Chris Huzar, dziękuję też tobie jak najbardziej. Kończą urlop z wielką pompą, jedziemy z DMC. Pozdrawiam tych, którzy dobrze się czują. Lubuskie, Jasienica, Arek.

Pozdrówki dla koleżanki z pracy o pseudonimie Anna P69. Duo dobrego. Łukasz. Szprotawa leci z Piotkiem. Pięknie dzisiaj, tyle. Mateusz.

0: sound will rock the place.
1: Zbliża się północ. Lubię was o północy tak na 5 minut zaprosić do Filharmonii DMC.

rozchulaliśmy się dzisiaj, to ostro. Ghost Etiquette, The Future We Go, na miejscu piątym listy DMC. Słuchajcie, jeszcze dwie nowości przed nami. Kevin D'Angelo i Doppenberg, Energies, Follow the Lights. Pięć numerów. Artur pisze, tak trzymać, nie psuć, nie ruszać, nie dotykać, po prostu tak grać. Do 6 rano.

Tomek napisał nam, że całkiem pięknie się poczuł, jak w filharmonii. O to nam chodziło. Pozdrówki dla wszystkich DMC maniaków. Pozdrowionka dla Marika z Irlandii. Młodego. Siedzi obok mnie. Ściskamy, pozdrawiamy, bardzo fajny ogień. To wracamy do klasyki. Przykleiła się do nas jakoś tak dzisiaj. Co kliknę, do klasyka. Grać Macieju, nie przestawać. Grać, grać, grać. Jeden dzień dłużej.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Kevin DeAngelo, Transformation, 1-4-4-0.

0: iMusic na miejscu pierwszym 1440 wydania listy DMC. Słuchajcie, pierwsza już. Ja bardzo, bardzo, tak z całego serca chciałbym podziękować za życzenia, za gratulacje i tak dalej. To bardzo miło, nie spodziewałem się, że tych gratulacji będzie aż tak dużo. Bardzo mi miło. Do usłyszenia w niedzielę po 18:00, ładnie sobie pogramy. A tymczasem pamiętajcie o dzisiejszej dacie. Trzeba ją odpowiednio przeżyć. Na przed nami Armin.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: Best in trance and progressive.